0: Lego. Lego. Lego.
1: To jest Lego. Super FM.
2: Super FM.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
5: Czy to powrót lata? W Szczecinie 27 stopni dzisiaj po południu. Teraz termometry pokazują co prawda 15-14, no ale jeszcze jest bardzo wcześnie. 27 we wtorek po południu i bardzo dużo słońca.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
5: Ja tam się nie obrażę na ten powrót lata w środku września. Myślę, że wy też. Jaka będzie pogoda w następnych dniach, jutro, pojutrze, w czwartek? O tym będziemy mówić już za chwilę. To jest poranny program Radia Super FM, a ja nazywam się Bartek Czetowicz.
6: Dzień dobry. Tu

Dawid Podsiadło w piosence pod tytułem Na Błysk w Super FM. Za 19 minut będzie 6, 27 stopni dzisiaj, bardzo ciepło, dużo słońca, lato w Szczecinie w połowie września, jutro już będzie chłodniej, jutro 18 stopni podobno i przelotne opady deszczu, no i w następnych dniach może być podobnie. Sprawdzam jeszcze inne stacje pogodowe, inne niż IMGW, podobno w piątek 19, w sobotę 21, w niedzielę 22. Ale te przelotne opady deszczu mogą się pojawiać. Natomiast dzisiaj będzie bardzo, bardzo wakacyjnie, dlatego też wakacje warto sobie wspomnieć.

Jest godzina 5:48, David Guetta i oczywiście I'm Good. Taki tytuł nosiła piosenka, której słuchaliśmy przed momentem. Dobrze, że jesteśmy razem. Rozpoczynamy nowy tydzień, w takim sensie, że ja w tym tygodniu pierwszy raz w porannym programie Radia Super FM. Wczoraj mnie nie było, więc dla mnie wtorek jest jak poniedziałek, tak można powiedzieć oczywiście. Informacje z naszego miasta. Znany hipermarket zamyka się w Szczecinie. Sklep Leclerc znika z naszego miasta. Hipermarket działał przy ulicy Rostockiej od kwietnia 2014 roku. Sieć nie wycofuje się z Polski, ale od jakiegoś czasu zmniejsza liczbę placówek w naszym kraju. Pozbywa się różnych lokalizacji, w tym tej właśnie z ulicy Rostockiej. Na Rostockiej Leclerc nie będzie. Co będzie? Tego jeszcze nie wiemy.

0: Dzień dobry, tu Super FM. To nasze wtorkowe poranne spotkanie. Bartek Czotowicz. Za pół minuty będą wiadomości radia Super FM. Potem prognoza pogody i już po szóstej Eric Carmen, Maneskin, Black Eyed Peas czy Artur Rojek.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
4: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
4: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
6: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
4: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wen Zhen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
7: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma, słabo.
8: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć, no i niestety przegrała, ale może następnym razem.
9: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
4: Świątek wygrała US Open, w 2022 roku przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
2: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło dzisiaj, wakacyjnie, nawet 27 stopni, jutro będzie gorzej, ale nie mówmy o tym, co będzie jutro. Dzisiaj będzie ciepło, słonecznie, przyjemnie i przy tym pozostańmy.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czotowicz.
0: Eric Carmen i Hungry Eyes po godzinie 6, już za chwilę. Maneskin mogą się szykować. I Wanna Be Your Slave w Super FM. Najlepsze hity z rana we wtorek, a Dzisiaj 8 dzień września.
3: Dzień dobry.

To grupa Maneskin, nieistniejąca już w radiu Super FM i piosenka pod tytułem I Wanna Be Your Slave. 11 minut po godzinie 6 we wtorek przed 6, kilkanaście, no może parędziesiąt minut temu przed Pazimem na placu Rodła zaczepił mnie kierowca busa jakiegoś, to był jakiś transport, i zadał mi najtrudniejsze pytanie, jakie można było mi zadać we wtorek 8 września. Co z naszą pogonią? I nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Przysięgam, naprawdę. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale trudno mówić coś mądrego w przypadku pogoni Szczecin. Portowcy wczoraj wieczorem zremisowali z Wisłą Płock, z drużyną ze strefy spadkowej 1-1. No i nie wyglądało to zbyt dobrze. O tym meczu pogoni Szczecin z Wisłą Płock jeszcze będziemy mówić w Radiu Super FM po godzinie 7. No ale trudne to jest pytanie, niezależnie od pory. Co z tą naszą pogonią?

18 minut po godzinie 6. Artur Rojek na naszej antenie. Najlepsza muzyka, informacje z miasta. Dzisiaj po południu 27 stopni. Ciepło, wspomnienie lata, można powiedzieć, we wtorek. Wieczorem będzie padać, około godziny 20 opady deszczu, a już od jutra ochłodzenie. Jutro 20, no pojutrze prawie 20 stopni. Natomiast takie wysokie temperatury, takie ciepło jak dzisiaj, no to trudno takiego szukać w najbliższych dniach. Także dzisiaj po południu może być przyjemnie dosyć.

0: taki przyjemny dzień nam się wylosował, jeżeli chodzi o temperatury, ale nie tylko. To wtorek, 8 dzień września, no i zbliża się godzina 8:30. Już za chwilę będziemy mówić więcej o pogodzie.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Nawet 27 stopni dzisiaj po południu, nie przesłyszeliście się. 27 stopni 8 września. Dzisiaj po południu, wieczorem będzie padać dosyć intensywnie. Przelotne opady deszczu też jutro, jutro chłodniej. 20-21 stopni. Jeżeli chodzi o następne dni w Szczecinie, to słupki temperatur będą już tylko się skracać. W piątek 19, w sobotę 20 stopni. Na tym poziomie jak na razie pozostaniemy przez najbliższy tydzień, czyli 19-20, no a potem po tym tygodniu będą następowały już stopniowe ochłodzenia.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Rozpoczniemy od Britney Spears, drugą połówkę drugiej godziny naszego wtorkowego spotkania. Bartek Czatowicz, to jest poranny program w Radiu Super FM. Najważniejsze informacje ze Szczecina, dlatego już za chwilę pomoc drogowa.
1: Dzień dobry. Tu

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Kawę wypiliśmy, kawę wypiłem, to już tak troszeczkę inaczej się robi. Już tak człowiek rozgrzany na resztę dnia. Za 19 minut będzie siódma. Wam też to polecam oczywiście. Tym, co za kółkiem przede wszystkim, żeby uwagę zachować za kółkiem, żeby nie było żadnych nieprzyjemności. Jeżeli chodzi o kolejki, utrudnienia, to teraz ich nie ma. Zarówno na Prawobrzeżu, jak i w drodze do centrum, ale też w ścisłym centrum Szczecina. Pewnie samochodów będzie przybywać z minuty na minutę. My będziemy aktualizować tę mapę drogową w Szczecinie. Dlatego we wtorek rano warto być z radiem Super FM.

Dzień dobry, Katy Perry śpiewała przed chwilą, za 11 minut będzie godzina 7, a słuchacie radia Super FM w Szczecinie oczywiście. To wtorkowy poranek, najważniejsze informacje z naszego miasta, no i oczywiście najważniejsze informacje z dróg. Także mówiłem kilka minut temu w pomocy drogowej, że tych utrudnień nie ma, no i cały czas one się nie pojawiają. To znaczy jest naprawdę przyzwoicie i przejezdnie, nawet na Gumieńcach, nawet na trasie zamkowej, nawet na Moście Długim. Zawsze rano polecam wam, żebyście dzwonili 9124455. Jeżeli pojawiają się miejsca trudne dla kierowców, dajcie znać, zadzwońcie 9124455. Bądźmy razem dla siebie. Radio Super FM dla was, ale też wy dla radia Super FM.

0: Przed nami wiadomości Radia Super FM o godzinie 7 po serwisie informacyjnym prognoza pogody, a następnie po 7 Dawid Kwiatkowski czy mrozu. No i po 7 oprócz informacji dla kierowców będziemy też mówić, wspominać, podsumowywać wczorajszy mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. No nie było to meczycho, to zdecydowanie. Można oczekiwać od sportowców więcej, ale będziemy jeszcze o tym mówić właśnie po 7. Zapraszam.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
2: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
4: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
2: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
5: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
2: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
2: Projekt rusza 17 września.
3: Super FM. Pogoda.
0: Mamy już 10 stopni, znaczy już, dopiero 10 stopni na termometrach, ale będzie więcej. Dzisiaj po południu 27, a wieczorem około godziny 20 może popadać. Jutro 18, 19, 20 stopni i wietrznie w Szczecinie. Generalnie do końca tygodnia bardzo podobne temperatury do tych jutrzejszych, czyli 19, 20 stopni i tak będzie do niedzieli.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: No dzień dobry, witam. 4 minuty po godzinie 7, wtorek, 8 dzień września i Bartek Czatowicz, Dawid Kwiatkowski, Melanie Fiona, Mrozu, Ed Sheeran, Foreigner między innymi do godziny 7.30, a po 7.30, to nawet jeszcze wam nie będę mówić, no bo na razie jeszcze nie ma sensu, ale po 7.30 też będzie grubo, jeżeli chodzi o muzykę. Słuchacie radia Super FM, tutaj szczecińskich treści, również rano jest naprawdę dużo.
1: Dzień dobry.

Melanie Fiona w Super FM i Monday Morning. To wczoraj był Monday Morning, spokojnie, dzisiaj, oj, dzisiaj to już jest wtorkowy, a nie poniedziałkowy poranek. 11 minut po godzinie 7. Dobre informacje z Warzymic. Mówiliśmy również na antenie radia Super FM o przypadku właśnie z Warzymic, o tym, że mieszkanka tego osiedla, tej miejscowości w zasadzie wyrzuciła w meblach, kanapie bodajże, na śmietnik pieniądze, 42 tysiące euro, aż w takiej kanapie ktoś tę kanapę zabrał. No i jak się okazuje, udało się te pieniądze odzyskać, wyobraźcie sobie. Ja 20 zł zgubię i nie odzyskam, a mieszkańcy Warzymic udało się odzyskać 42 tysiące euro. Poważnie, prawda? Poważnie. I jakie szczęście, jaki kamień z serca. Oczywiście sprawę opisuje portal w szczecinie.pl. Tam przeczytacie o szczegółach. Po 4 dniach prób ustalenia miejsca pozostawienia tych pieniędzy w sobotę poinformowano o znalezieniu. No i oczywiście była to wielka radość. Myślę, że dowiedzieć się o tym, że się odnalazło 42 tysiące euro, które się zgubiło kilka dni wcześniej, no to takie szczęście, jakby dowiedzieć się o tym, że się wygrało 100 tysięcy euro, bo można powiedzieć, że te 42 tysiące to prawie jak zarobione. Niesamowite. No jak, gdybym ja coś takiego zgubił, to od tego momentu każdy śmieć sprawdzałbym 5 razy. Mrozu w Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Już na moście Pionierów rozpoczynają się korki przed Estakadą Pomorską. Na moście Pionierów kierowcy już zatrzymują się. Naprawdę to są poważne utrudnienia o tej porze w Szczecinie, jadąc z Prawobrzeża do centrum, a więc lepiej pewnie byłoby się wybrać przez Zdroje czy Podjuchy, bo do Ronda Hakena, Ronda Uniwersyteckiego dojeżdżacie bez utrudnień. Kolejki także na Gumieńcach, stoi ku słońcu, stoi Okulickiego i Europejska, tam plus 5-10 minut o tej porze, ale również przed węzłem Głębokie na ulicy Zegadłowicza. Również trzeba uzbroić się w cierpliwość i słuchać dobrej muzyki w Radiu Super FM. Myślę, że tyle pozostało, żeby te kolejki przetrwać. W ciągu Alei Wojska Polskiego już jest przyzwoicie, aż do węzła Łękno oczywiście.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: 20 minut po godzinie 7 i Foreigner. Mówiłem, że będzie. I wanna know what love is. Czyli miłosne hity o poranku. 21 po 7.

0: Prawie 7.30, za chwilę Andrzej Kutys i najważniejsze wiadomości ze Szczecina. Na moście Pionierów zatrzymują się kierowcy w drodze do Estakady Pomorskiej. Długie kolejki, o nich też będziemy mówić i przypominać w Radiu Super FM.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie. Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę, w cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Andrzej Kutys, dzień dobry. Bezpłatne szkolenie z ochrony ludności na Gumieńcach. To zapowiedź Szczecińskiego Urzędu Miasta. Jak informuje biuletyn prasowy magistratu, będzie się można dowiedzieć, co zrobić, kiedy nagle trzeba będzie się ewakuować, jak rozpoznać alarm, gdzie szukać schronienia i jak pomóc bliskim. To 9 września, czyli najbliższą środę od 17 do 24 liceum ogólnokształcącym przy ulicy Kingi. Udział bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Do tego tematu pewnie będziemy wracać.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Znowu się nie udało. Pogoń Szczecin zanotowała trzeci remis z rzędu w piłkarskiej ekstraklasie. Tym razem w poniedziałkowy wieczór 1-1 z Wisłą Płock na własnym stadionie. I znowu portowcy otworzyli wynik, ale nie potrafili upilnować przeciwnika po stałym fragmencie gry. Z czego oczywiście trener Oscar Garcia po meczu nie był zadowolony.
10: Na pewno nie było to naszym zamiarem, aby cofnąć się po zdobytej bramce. Chcieliśmy dalej kontynuować naszą grę i stwarzać sobie kolejne okazje. To prawda, że nieco zgubiliśmy kontrolę po naszym golu. Nie presowaliśmy tak, jak to robiliśmy wcześniej, stąd tak to wyglądało. Myślę, że na końcu jako drużyna byliśmy drużyną dziś lepszą.
8: Pogoń kontynuuje serię meczów ligowych u siebie, bo w najbliższą niedzielę na Twardowskiego podejmie wieczystą Kraków.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: A kogo dzisiaj podejmie w studiu Michał Kaczmarek? Kto wystawi piłkę do pustej, a kto będzie faulował w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8? Dzień dobry, Michale.
11: Cześć, dzień dobry, Andrzeju. O sporcie nie będzie, ale może trochę o kulturze, bo dzisiaj nowe informacje dotyczące Teatru Współczesnego i tego, że Teatr Współczesny będzie musiał się wyprowadzić z malarni na Wałach Chrobrego. O tym, ale także między innymi o strefie płatnego parkowania będziemy rozmawiali z radnymi Szczecina, Mateusz Gieryga i Krzysztof Romianowski. Oni będą z nami punktualnie o godzinie 8 rano. To wszystko dlatego, że dzisiaj jest też sesja Rady Miasta, więc może te wątki sesyjne też się pojawią, chociaż w agendzie sesji akurat jakichś porywających zagadnień dzisiaj nie ma.
8: Tę sesję oczywiście będziemy relacjonować. Dzisiaj Koalicja Obywatelska kontra opozycja z PiS w rozporannej rozmowie. Zapraszamy.
1: Super FM. Sport.
12: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Fan Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
13: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta i to się posypało później wszystko. No nie.
14: niestety.
15: Nie mam pojęcia, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga nasza jest the best.
12: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski, najwięcej, bo 3, zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach – Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech – rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
1: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło będzie dzisiaj po południu w Szczecinie. Dobre informacje pogodowe na wtorek. Chociaż na wtorek, przynajmniej na wtorek. 27 stopni dzisiaj. Wieczorem podobno mogą pojawić się przelotne opady deszczu. To około godziny 20. Jutro ochłodzenie. Jutro 19-20 stopni. Wietrznie przed południem, ale też chyba nie najgorzej. W czwartek 19 stopni, no i na tym poziomie temperaturami dojedziemy tak do niedzieli.
16: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: 24 minuty zostały do godziny 8. To poranna audycja, poranny program w radiu Super FM Szczecin. Sporo musimy powiedzieć wam o drogach. Długie kolejki przed Estakadą Pomorską rozpoczynają się już na Moście Pionierów, a więc zwalniamy i powoli dojeżdżamy najpierw do Basenu Górniczego, a następnie do Estakady Pomorskiej. Więcej o tym powiemy za chwilę w pomocy drogowej. Informacje dla kierowców przed nami, ale najpierw wystąpią m.in. Narcotic Trust, a zanim oni, to Ava Max.
16: Dzień dobry.

0: program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na bieżąco aktualizujemy, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Oczywiście cały czas kolejki na Moście Pionierów. W drodze do Estakady Pomorskiej długa kolejka, która ciągnie się tymi wirażami basenu górniczego. Tam jeden zakręt najpierw w prawo, następnie w lewo do Estakady Pomorskiej. Powoli kierowcy dojeżdżają tym odcinkiem. No i dalej, kiedy już pokonacie te utrudnienia, no to do trasy Zamkowej do Mostu Długiego kolejek być nie powinno. Na Moście Długim, na trasie Zamkowej, na Wyszyńskiego, przy Nabrzeżu Wieleckim jest dobrze i przejezdnie. Jeżeli chodzi o zachód, no to stoją Gumieńce oczywiście, ku Słońcu, Okulickiego, Wrocławska, Europejska i Dworska, ale także utrudnienia czy kolejki na Zagadłowicza przy Węźle Głębokie. Dalej Aleją Wojska Polskiego, kiedy już pokonacie ulicę Zagadłowicza, będziecie jechać aż do skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z Wawrzyniaka. Tam też długa kolejka samochodów za węzłem Łękno. Również będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość.
0: Na program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Alexis Jordan w Super FM w piosence pod tytułem Happiness, czyli szczęście, czyli radość. No to nie są słowa, które opisują kibiców Pogoni Szczecin po wczorajszym meczu, po wczorajszym remisie 1-1 z Wisłą Płock, z drużyną, która jest w strefie spadkowej PKO Bank Polski Ekstraklasy. U siebie Pogoń Szczecin nie potrafiła wygrać, to jest raz, dwa, że wcale nie była dużo lepszym zespołem. No można było oglądać ten mecz i myśleć sobie... Naprawdę, serio, ja aż jak oglądałem to, co się tam działo wczoraj na żywo na stadionie przy ulicy Twardowskiego, na stadionie miejskim, to aż głos
1: szlak jasny trafi, krew nagła zaleje.
0: No normalnie nie można było nic tam zrobić w tym spotkaniu, serio. I ta Wisła Płock wcale dużo gorsza od Pogoni Szczecin nie była, a wydawałoby się, że powinno być inaczej. No i co przed Portowcami? No bo Pucharu Polski już nie ma. Pogoń odpadła ze Śląskiem Wrocław. Teraz może się skupić tylko na lidze, mówią złośliwi. Natomiast trzeba się obudzić. Drużyna Oskara Garcia gra teraz ważne spotkania. Jordi Sanchez z Wisły Kraków dołączy do Portowców. Napastnik z pewnością się przyda. A następny mecz to jest mecz z podtekstami, moi drodzy. 13 września do Szczecina przyjedzie Wieczysta Kraków. A z tą Wieczystą Kraków oczywiście stary znajomy Eftimis Kuluris.

0: Oskar Cyms w Super FM. Cały czas to my jesteśmy razem z wami o poranku. Dzisiaj wtorek, 8 dzień września. Przed nami serwis informacyjny, wiadomości na antenie radia Super FM. To już za 3,5 minuty. Następnie poranna rozmowa, czyli Michał Kaczmarek i jego goście. Prognoza pogody, a następnie muzycznie jeszcze do 8.30. Na przykład Ricky Martin. Także warto być razem z radiem Super FM. Zachęcam w poszukiwaniu treści z anteny naszej, żeby zaglądać na stronę internetową www.super.fm. Tam można nadrobić zaległości, na przykład posłuchać porannych rozmów w zakładce podcasty.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
3: I po reklamie.
4: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
5: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia. Powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
6: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
5: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczone objazdy, mówi Anna Karczewska z Ostrud. Policji.
7: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
5: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
8: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
5: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
3: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Za 2 godziny mniej więcej, 2 godziny sesja Rady Miasta, więc tak trochę już tradycyjnie w przededniu, właśnie na moment przed rozpoczęciem sesji Radni Szczecina w naszym studiu, na żywo Mateusz Dziryga z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dzień dobry.
9: I Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
11: Dzień dobry, witam państwa.
9: Zaczniemy od Krzysztofa Romianowskiego, bo wy zwołaliście na za godzinę konferencję prasową w sprawie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawie nielegalnej bazy paliw w Podjuchach. Co to znaczy i czy nie ma pan dosyć tego tematu już i już nie dosyć panu po tych wojażach sądowych z prezydentem?
11: Nie dosyć, bo nie dosyć jest mieszkańcom Podjuch, którzy dalej nie wiedzą, na czym, panie redaktorze, stoją w tym temacie. Cały czas czekamy na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który definitywnie powinien wykluczyć budowę bazy paliw w Podjuchach. Natomiast proces decyzyjny, który mieliśmy do tej pory, w naszej ocenie wymaga głębszego spojrzenia przez odpowiednie służby. Ja nie będę teraz tutaj na antenie ujawniał tematu dokładnie szczegółów tej konferencji, bo byłoby to nie w porządku wobec pozostałych redakcji, które przyjdą. Natomiast serdecznie zapraszam państwa.
9: Dzięki, panie radny.
11: Nie, no zapraszam
9: pana
11: państwa.
9: Pana zaprosił, żeby on powiedział szczegóły. No,
11: nie powiem szczegółów. Nie, panie redaktorze, nie powiem szczegółów, ponieważ konferencja jest na godzinę 9:15. Zapraszam państwa na tą konferencję. Mam nadzieję, że państwo będziecie.
9: Ale kto miałby, że tak powiem, domniemanie popełnić przestępstwo w tej sprawie?
11: Zapraszam, panie redaktorze, na konferencję na 9:15. Wtedy wszystko zostanie państwu przekazane. Jeszcze raz powtórzę, nie chcę wychodzić przed szereg, jeżeli chodzi o tą konferencję. Natomiast no, można się domyśleć, o kogo chodzi.
9: No,
11: można się domyśleć,
9: kto
11: wydaje decyzje, ważne decyzje, czy to w mieście, czy instytucje miejskie, czy instytucje państwowe, więc można się domyśleć.
9: Czy chodzi o prezydenta Szczecina?
11: Panie redaktorze, zapraszam na konferencję prasową.
9: No i słuchacze Radio Super FM słyszą, że Krzysztof Romianowski nie chciał im powiedzieć żadnych
11: szczegółów. Nie, to nie o to chodzi. Ja po prostu po to zwołaliśmy... Nie, panie redaktorze, po to zwołaliśmy konferencję prasową, żeby przekazać to na konferencji prasowej. Ale po to jest też konferencja prasowa, żeby też mieszkańcy Szczecina w szerszym, że tak powiem, spektrum dostali informacje, jakie jest to zawiadomienie. Jest to zawiadomienie na funkcjonariuszy publicznych, mogę tak panu powiedzieć.
9: Panie radny, może pan coś wie więcej w tej sprawie?
10: Trudno mi się odnieść. Jak kolega nie chce powiedzieć, w jakiej sprawie składa zawiadomienie do prokuratury.
11: Nie, więc nie, no szanowni państwo,
10: nie róbmy
9: jakieś nowe wątki dotyczące bazy paliw w Podjuchach, bo jest takie wrażenie, że ten temat trochę ucichł i to ucichnięcie według niektórych mieszkańców Podjuch oznacza to, że gdzieś tam te prawne aspekty zaczynają powoli przeważać bardziej na stronę inwestora, który tę bazę nielegalnie zbudował, niż stronę magistratu czy mieszkańców.
10: Nie, zupełnie nie. Inwestor budował bez pozwolenia na budowę. To jest jeden fakt, czyli robił to nielegalnie. Na to radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury i ta sprawa się toczy. Natomiast jeśli chodzi o uchylenie decyzji przez SKO, dzięki temu też mamy czas na to, żeby przygotować MPZP, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dostaliśmy czas do końca kwietnia 2027 roku i ten plan jest przygotowywany przez Biuro Planowania Miejskiego, także te wszystkie prace się toczą. Trafi to na komisję oraz na sesję Rady Miasta, więc definitywnie zablokujemy budowę bazy paliw. Zresztą ona już została zablokowana w planie ogólnym, ponieważ mamy tam usługi, nie ma tam możliwości magazynów i składowisk. MPZP tylko to potwierdzi, bo miejscowy plan musi być zgodny z planem ogólnym.
9: No tak, ale wcześniej była taka możliwość. Inwestor próbował z tego skorzystać. Zrobił to nadgorliwie, za szybko i nielegalnie, co jest oczywiście faktem niezaprzeczalnym. A teraz tak jakby trochę wstecz próbujecie uregulować to, co powinno być uregulowane wcześniej, kiedy już inwestor podjął kroki i postawił tą bazę. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście nie jest tak, że wszyscy się tutaj w tym temacie trochę prężą mózgu, a ostatecznie tak będzie to tak, że ta baza zostanie tam w tym miejscu.
10: Ale nie, no warunków zabudowy nie uzyskał. To, że inwestor zaczął coś budować, nie oznacza, że te warunki by uzyskał. Jedyne, co uzyskał, to zgoda środowiskowa.
9: Jak pan ocenia prawdopodobieństwo, że ta baza zniknie?
10: 100%.
9: Czy jest pan pewien jako radny, że baza paliw w Podjuchach zostanie rozebrana?
10: Tak, to akurat mówiliśmy ponad podziałami jako wszystkie kluby. Nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby ta baza tam pozostała.
11: Oczywiście, że tak, panie redaktorze, tutaj się wyjątkowo zgodzę z kolegą radnym, a poza tym jak
10: nie,
11: mówimy...
10: Tak wyjątkowo, często się zgadzamy.
11: No w sprawach, powiedzmy, mało spornych faktycznie się zgadzamy.
9: Chyba tutaj trzeba będzie trochę podkręcić temperaturę, bo jest za miło, panowie.
11: Natomiast, panie redaktorze, nie możemy mówić o tym, że coś... Znaczy, oczywiście pewną rzecz robimy wstecz, natomiast trzeba pamiętać o tym, że baza się buduje nielegalnie i ona w ogóle tam nie powinna powstać. I ten plan, mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że ta baza zniknie faktycznie.
9: No bazy nie będzie, ale będzie...
11: Tego oczekują
9: bazy
11: mieszkańcy.
9: Bazy nie będzie, ale będzie hala magazynowa, więc w sumie to...
11: Ale nie będzie tam paliw, ani innych...
10: Nie porównujmy hali magazynowej do bazy paliw.
11: Przypomnę, że w decyzji środowiskowej również w tej bazie paliw może być składowany na przykład gaz, bo to mówi o tym decyzja środowiskowa.
9: Panowie,
11: przykład.
9: Co dalej ze skumulowanymi karami w strefie płatnego parkowania? Ostatnia odpowiedź na pismo Rafała Kubowicza z Konfederacji, który zresztą tutaj jutro poranku będzie gościem, mówi, że tam jest nawet jeszcze paręnaście milionów złotych, które może trafić do mieszkańców w formie właśnie takiej informacji o skumulowanych karach. Gdzie jest słabość tego systemu, że mieszkańcy wściekli i słusznie zresztą dostają takie skumulowane kary i muszą je opłacać?
10: Słabością było przekazanie tej kwestii z Niolu do służb podległych pani skarbnik, bo to jest coś, co wydarzyło się rok temu i to jest duży problem. Niol był obwiniany zupełnie niepotrzebnie w całej tej sprawie, bo to nie oni zawinili. Te wszystkie sprawy były przekazywane do magistratu i zwyczajnie zalegały w wydziale podległym pani skarbnik. Dużym problemem było to, że zwyczajnie ten wydział jest nieobsadzony. Tam dziś jest 6 etatów, a planowano 11. Więc to
9: co zrobił taki myk z tym przeskoczeniem tych kompetencji?
10: Magistrat tak zarządził rok temu i to był zwyczajnie błąd. Natomiast to, co dzisiaj będziemy wdrażać jako plan naprawczy, to, żeby te etaty obsadzić, żeby odgruzować te wszystkie zaległe kary. Zresztą pamiętajmy, że część z nich jest już teraz rozkładana na raty, można występować z wnioskami. Również analizujemy sytuację materialną, można też wnioskować o umorzenie w trudnej sytuacji materialnej. One wszystkie te sprawy są indywidualnie rozpatrywane.
9: Dopiero teraz, w momencie, kiedy wylało się medialne zamieszanie, ponieważ dotychczas można było umarzać tylko sprawy, kiedy kara została już podwojona. Czyli jeżeli ktoś miał 7 tysięcy, to nie, ale 14 już tak. Więc można powiedzieć, że też działacie trochę w sytuacji, kiedy niektórzy ludzie się pozadłużali, kiedy musieli już działać w takim trybie naprawdę bardzo panicznym, biorąc pieniądze po to, żeby im się ta kara nie podwoiła.
10: Myślę, że nikt z nas radnych nie miał świadomości o tym, że taki proceder ma miejsce.
9: Właśnie to jest może problem, panowie, że wy jako radni zupełnie nie macie świadomości w takich sprawach i Konfederacja wam skubie tematy jak marzenia, wy milczycie i w ogóle radni w tym temacie jak zaklęci funkcjonowali to przez wiele
10: tygodni. Trudno, żebyśmy mieli pełną świadomość w kwestiach administracyjnych. No, nie przechodzą przez nas pisma, które trafiają do Urzędu Miasta, tak samo jak i wszystkie decyzje.
9: Ale to Konfederacja ma świadomość, a wy nie macie świadomości, że to jest wstyd, że radni Szczecina w tym temacie milczeli przez tyle tygodni.
10: No nie, zupełnie nie. Akurat ja składałem interpelację, co prawda odpowiedzi na ten moment się nie doczekałem, zresztą byłem jednym z kilku radnych, którzy składali interpelację w tej sprawie. Od razu po tym, jak mieszkańcy zaczęli się na nas zwracać, bo nie tylko zwrócili się do Konfederacji, do mnie również się zwrócili. I ja tak samo w swojej interpelacji zaznaczyłem, że to jest skandaliczne, że karzemy mieszkańców karami po roku od czasu ich wystawienia i opłatami skumulowanymi.
9: Natomiast czasem nawet więcej niż po roku.
10: Chyba nie. Wydaje mi się, że rok to jest maks.
9: O, tam skumulowane kary były szersze nawet.
10: Natomiast tak
9: niektóre
10: czy tak,
9: jakby mogą być do 5 lat wstecz, więc to jest zgodne z prawem, ale one były szerzej niż rok.
10: Tak, ale tak być nie powinno zwyczajnie. I to trzeba jasno powiedzieć. Magistrat popełnił tu błąd. Służby podległe z pani skarbnik popełniły błąd, natomiast to trzeba zmienić. Dzisiaj wdrażamy systemy naprawcze. Chcemy, żeby te zawiadomienia były wysyłane dużo szybciej. I jednocześnie też od października ruszy system, w którym każdy będzie mógł przez stronę internetową sprawdzić swoje obecne zadłużenie. Już teraz funkcjonuje to tak, że można się zalogować i zapisać do tego, żeby przez SMS-a dostawać informacje o karach. I jednocześnie, ostatnie zdanie, wydłużamy też ten termin na podwójną odpłatę do 90 dni, więc to suma zmian tego, żeby poprawić system podatkowy.
9: No to jest dość duża zmiana, ale tutaj dość mocno skrytykowałem radnego Dirygę za ten brak aktywności. No pan napisał interpelację, radny Słowik również. Ile na tą odpowiedź czekaliście? To jest osobny temat zupełnie, ale Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ten temat ignorowało kompletnie.
11: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że Prawo i
9: Sprawiedliwość... Byliście zajęci sami sobą i pana konfliktem z prezydentem.
10: Nie, wakacjami.
9: Panie,
11: nie, panie redaktorze, to jest oczywiście tutaj
9: bardzo
11: mocne
9: nadużycie
11: jakby z pana strony.
9: Ale niech mi pan odpowie, kto zabrał głos w tym temacie.
11: No chociażby ja zabierałem głos w tym temacie, ale oczywiście już... Kiedy? Nie, ale to też muszę faktycznie sprostować, że jakby temat nabrzmiał do takich rozmiarów, gdzie faktycznie trochę... można powiedzieć, mleko się wylało, no to ja zabierałem głos oczywiście w tym temacie. Natomiast jakby ważne jest to, panie redaktorze, że miasto Szczecin po raz kolejny, niestety, władze miasta, może tak powiem, władze miasta, bo to trzeba uważać, co się mówi, władze miasta nie stanęły na wysokości zadania. I to mamy podobny przykład jak z ulicy Chorzej, że kiedy mleko się rozlało, no to dopiero wtedy wprowadzamy plan naprawczy. Ale przecież czy ci urzędnicy nie wiedzieli, że te opłaty się kumulują, czy oni byli ślepi, za przeproszeniem, i nie widzieli tego, że pan Kowalski ma 15 czy 20 mandatów, że uzbierało się 17 tysięcy, czy uzbierało się 8 tysięcy. Czy oni byli nieświadomi tego, że przez takie ich działanie niekompetentne mogą komuś zrujnować budżet finansowy i to na ładnych kilka lat. Więc tutaj w mojej ocenie powinny zostać wyciągnięte szerokie konsekwencje od osób, które są za to odpowiedzialne. Ja nawet nie wiem, czy pani skarbnik nie powinna tutaj ponieść jakichś konsekwencji w tej sprawie, bo skoro są to służby jej podległe, no to że ona zawaliła, bo ona jest szefową tego.
9: No tak, ale to jest ta kompetencja, która dotarła dodatkowo do pani skarbnik, tak jak mówił pan radny wcześniej,
11: to brała?
9: Więc, nie wiem, to,
11: po co to brała?
9: To jest bardzo
11: nie, no po
9: bardzo
11: co to brała? No, jeżeli, pytanie, ale nie, no, ale nie jeżeli sobie nie radzi z tym tematem, no to po co to brała? No przecież jak rok czasu jakby miała na to wpływ i przez rok czasu stały się te wszystkie zadłużenia, to znaczy, że to był błąd. I dzisiaj Piotr Krzysek powinien wyjść i przeprosić mieszkańców, a nie jeszcze podkręcać trochę atmosferę.
9: To panowie, bo już widzę, że czas nam się kończy, więc czy to nie jest problem, że ludzie dotychczas byli nieświadomi tego, że już nie dostają mandacików za karteczką, z karteczką za, no, za wycieraczką samochodową? Ja przyznaję szczerze, że dopiero kiedy ten temat wybuchł, to ja się dowiedziałem o tym, że to już nie jest takie powszechne.
11: No, a być pan, kilku... panie redaktorze, pan też wszystkiego nie wie.
9: Ja też wszystkiego nie wiem, dlatego potem się dowiedziałem, że mam o 4 nieopłacone kary dodatkowe, bo mi się wydawało, że nie dostałem żadne, a to się okazało, że dostałem. Myślę, że wielu mieszkańców tak ma, tylko że 4 to nie 50.
11: No mnie najbardziej
9: jakbym
11: zabolał...
9: 50, to bym się też zmartwił.
11: Mnie najbardziej zabolał przykład młodego studenta, który akurat chyba pan jako redaktor to relacjonował, który dostał mandatów na 17 tysięcy i jego mama musiała brać kredyt. No przecież to jest jakaś straszna sytuacja. No dzisiaj pani skarbnik może będzie miała okazję, żeby się z tego wytłumaczyć.
9: Na sesji, tak?
11: My na pewno będziemy o to pytać.
9: Panowie, żebyśmy zakończyli jakimś pozytywnym akcentem. Jesteście jesieniarzami?
11: Czy lubimy jesień?
9: No tak.
11: Ja lubię, bo się, bo się urodziłem w tej porze roku.
9: Bo już...
10: Ja sprawdzę, urodziłem się latem, ale jesień bardzo lubię.
9: Bo chciałem zapytać, czy gdzieś zdradzicie słuchaczom Radio Super FM dobre lokalizacje na Grzybobranie w Szczecinie?
11: No myślę, że gdzieś tam te lasy w okolicach Wielgowa, z Dunowa, tam...
9: Póki nie ma hal logistycznych.
11: Póki nie ma hal logistycznych, bo to ważne i mam nadzieję, że ich nie będzie w okolicy domów, ale my rok temu rodzinnie wybraliśmy się, no niestety nie w Szczecinie, ale w Wełtyniu. Na grzyby.
9: No ja o Szczecin pytałem.
11: No ale ja panu mówię o Wołtyniu, bo akurat tam były grzyby. No to Wielgowo, to polecam, nie, to polecam Wielgowo.
9: Czy na Pogodnie, pan jest pogodny, czy na Pogodnie?
11: Tak, na stadionie Pogoni.
10: Na Pogodnie może nie, ale lasy wokół Jeziora Głębokiego jak najbardziej.
9: Tam są grzyby, naprawdę?
10: Tak jest.
9: A można je jeść?
10: Jak najbardziej.
9: Nie wiem, to za sanepidu dobrze byłoby zapytać pewnie, bo różne możliwości.
11: Ale naprawdę zapraszam do Wielgowa, tam w tych lasach.
10: Przypominam zresztą, że Rada Osiedla Głębokie Pilchowo organizowała również grzybobranie, o którym Artur Andrus nawet śpiewał, więc...
11: Ale gdzie? Na Głębokim? Czy
10: tak
11: gdzieś
10: jest,
11: poza Głębokim.
9: Dobra, starczy panowie. Mateusz Gieryga, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj sesja Rady Miasta. Będziemy ją wam relacjonować przez cały dzień w Radiu Super FM i po 16 w magazynie, ale to był dzień. Dziękuję wam bardzo.
11: Dobrego
9: bardzo
11: dnia, dziękujemy.
12: Super FM. Pogoda.
13: Nie można mówić o lokalizacjach na grzyby, bo podobno dobrzy grzybiarze lokalizacji swoich miejsc nie zdradzają. Teraz 16 minut po godzinie 8. 27 stopni nawet dzisiaj w Szczecinie. Będzie bardzo ciepło, dużo słońca, co zresztą już widzicie za oknem. 15 kresek aktualnie pokazują termometry. No i to jest taki ostatni upalny dzień jak na razie. Jutro już 18-19 stopni i tak właśnie w tych rejonach do końca tygodnia.
14: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
13: 17 minut po godzinie 8 w Radiu Super FM. Ricky Martin teraz na przykład muzycznie, ale do godziny 8.30 też pomoc drogowa, czyli wiadomości dla kierowców. Mamy kolejki przy Węźle Łękno, ale przede wszystkim myślę, że za Mostem Pionierów przed Estakadą Pomorską tutaj nawet 10-15 minut. O szczegółach będziemy mówić za chwilę.
14: Dzień dobry.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas długie kolejki od Mostu Pionierów do Estakady Pomorskiej. Patrzę na tych wszystkich kierowców, którzy powoli dojeżdżają do Estakady Pomorskiej przez basen górniczy, no i targają mną emocje, i to negatywne.
3: Matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę,
4: idę, Bogusiu, naprawdę.
3: To siwy dym,
2: codziennie prawie takie utrudnienia przed Estakadą Pomorską i dzisiaj również, trzeba uzbroić się w cierpliwość, no chyba, że jedziecie przez Podjuchy, przez ulicę Floriana Krygiera w obie strony, no to tam kolejek nie ma, podobnie na Mieszka Pierwszego czy na Południowej, cały czas nie odpuszczają te utrudnienia przed rondem Gierosa. Ku Słońcu, Wrocławska, Europejska, wracamy do starych przyzwyczajeń, no i Łękno i Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Wawrzyniaka. To jest szczególnie trudne miejsce, jeżeli możecie je ominąć. Na przykład ulicą Wyspiańskiego, do Piotra Skargi można dojechać i dalej Monte Cassino, jechać w kierunku Wielkopolskiej, to przejedziecie raz, dwa. Nie będziecie musieli czekać w kolejkach, myślę, że to jest dobra podpowiedź. Można też skręcić w Traugutta i dojechać do Mickiewicza i tamtędy spróbować dojechać do Ronda Szarych Szeregów. W ten sposób ominiecie utrudnienia w ciągu Alei Wojska Polskiego, a to może się okazać

0: Szkoda na to łez, na to wszystko, na tę estakadę pomorską.
1: Świat nie wierzył zom, szkoda tak, naszych łez.
0: Tak, świat nie
1: wierzył
0: zom.
1: Bo za dużo jest na tym świecie łez.
0: Tak jest, klasyk. Andrzej Kutys w studiu Radia Super FM. Andrzej Kutys to jest klasyk i oczywiście szkoda naszych łez to również klasyk. Baby Don't Cry, 26 minut po godzinie 8. Czy będziemy płakać po wiadomościach Radia Super FM o 8.30? Oto jest pytanie.
1: To jest bardzo dobre pytanie, na przykład dla naszych słuchaczy, czy płakali dzisiaj po rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, po tym co usłyszeli od szczecińskich radnych. Sesja się zbliża dzisiaj o godzinie 10. Oczywiście echa tej rozmowy, jak zawsze w wiadomościach, wątek bazy paliwowej w Podjuchach, głośna sprawa, do tego tematu wrócimy. Poza tym też pseudohodowla kotów na ulicy Szafera, między innymi o tym w wiadomościach.
0: Tak jest, serwis informacyjny już za nieco ponad 2 minuty, a świat nie wierzył zom. To jest ta piosenka, którą cytował Andrzej Kutys przed momentem.
1: Nie jestem tak stary, że pamiętam.
0: Czyli Janusz Laskowski, oczywiście. Janusz Laskowski, to jest rok 95, czyli 31 lat temu. Dobrze, tyle z sekcji wspomnień, a aktualności już za moment.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam. Autobus blokuje ulicę Szosa Polska, informują internauci. Ten wjazd do Szczecina od strony Polic obecnie zablokowany. Spory zator przed skrzyżowaniem z Bogumińską zresztą, także w drugą stronę ciężko tam przejechać. Podobnie wjazd do Szczecina od Prawobrzeża. No to akurat kierowcy i pasażerowie komunikacji zdążyli się przyzwyczaić do robót na estakadzie pomorskiej.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Baza paliw w Podjuchach zostanie rozebrana. Zapewnił w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 radny współrządzącej Szczecinem Koalicji Obywatelskiej Mateusz Gieryga. Podobnie sprawę oceniał szef klubu radnych opozycji z Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. Obaj zwracali uwagę, że w urzędzie przygotowywane są plany zagospodarowania, które także na tym poziomie zablokują tę instalację. Przypomnijmy jednak, że na ten moment inwestor stara się o zalegalizowanie bazy paliw w Podjuchach. Jego przedstawiciel podkreślał także w rozmowie Radia Super FM, że jest to procedura przewidziana w polskim prawie. Dzisiaj o godzinie 10 rozpocznie się pierwsza po wakacjach sesja Szczecińskiej Rady Miasta. O czym będą dyskutować radni? Wrócimy do tego za godzinę.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Pseudohodowla czy legalna działalność zgodnie z procedurami? Szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami alarmuje, że w mieszkaniu przy ulicy Szafera w Szczecinie koty były przetrzymywane i rozmnażane w fatalnych warunkach. Interwencja skończyła się jednak zaleceniem Inspektoratu Weterynarii, który dał właścicielom tydzień na poprawę warunków. To błąd, ocenia Marlena Sobczak z TOZ-u.
3: Warunki są tragiczne po prostu. Koty są również sfilcowane, niektóre są wychudzone. Oczywiście chcieliśmy po interwencji od razu przewieźć koty do gabinetu weterynaryjnego, lecz niestety interwencja zakończyła się dość szybko i czekamy ten tydzień, by móc tam wejść drugi raz i może tym razem odebrać te zwierzęta. Weszliśmy tam, może kociaki, które urodziły się w piątek, kociaki, które mają tydzień, kociaki 3-miesięczne i dorosłe koty. To jest wszystko w różnym wieku. Widać, że typowo pod sprzedaż, bo im więcej, tym lepiej.
1: A jak wspomniano, właścicielka kotów ma tydzień, więc do tematu pewnie będziemy wracać.
0: Super FM. Sport.
4: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlangier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji między Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trener zespołu Dawid Ancelotti.
5: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
4: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli, w spotkaniu nie zagrają. Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qinwen Zheng 5-7, 3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To oznacza, że nawciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich 5. mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania 7. kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
0: Super FM. Pogoda.
6: 15 stopni aktualnie w Szczecinie, 27 po południu. Dzisiaj będzie naprawdę ciepło. Czy to taki ostatni letni dzień, jeżeli chodzi o temperatury w tym roku kalendarzowym? Nie wiem, nie zaryzykuję tego stwierdzenia. Wiem, że od jutra będzie już chłodniej. 18-19 stopni i tak będzie od środy do końca tygodnia.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
6: 8:34. Pojawi się na zegarach za 5 sekund dokładnie. Pomoc drogowa w Radiu Super FM za chwilę. Informacje dla kierowców. Jest o czym mówić, bo w drodze do centrum Szczecina kilka miejsc, gdzie trzeba zwolnić. O tych szczegółach będziemy mówić za 6 minut dokładnie. 6-7 minut. Bądźcie cierpliwi. Informacje dla kierowców już za chwilę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: Love is a strange thing.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No dalej trzeba stać. Przed Mostem Pionierów kierowcy już zwalniają, żeby dojechać do Estakady Pomorskiej. Coraz dłuższe te kolejki na drodze krajowej numer 10, czyli jedziecie ulicą Struga, no i nagle gdzieś w okolicach zjazdu na Aeroklub Szczeciński, pach! Trzeba ustawić się w kolejce, trzeba zwolnić, trzeba wolniej dojechać do Estakady Pomorskiej. Są utrudnienia i to są poważne kolejki. Przez Floriana Krygiera w obie strony pojedziecie bez utrudnień, potem Rondo Hakena, Rondo Uniwersyteckie, tam kolejek nie ma. Utrudnienia przed Rondem Gierosa na Gumieńcach na 5 minut, na Ku Słońcu, na Europejskiej, na Okulickiego. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to już przejezdnie na Zagadłowicza. W ciągu Alei Wojska Polskiego cały czas trzeba zatrzymać się przed skrzyżowaniem z ulicą Wawrzyniaka, no ale także przed Rondem Giedroycia w Alei Wyzwolenia na ulicy Krasińskiego. Sporo samochodów też na Kołłątaja i w okolicach Ronda Sybiraków. Patrząc jeszcze na północ, to utrudnienia na Bogumińskiej i na Szosie Polskiej. Na Szosie Polskiej jadąc z północy, na Bogumińskiej od strony Szczecina w kierunku Polic. Tam też plus 5-10 minut o tej porze.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

0: Morandi. Morandi w Super FM przed godziną 9:00, można powiedzieć, że z przesłaniem dla kierowców Save Me, czyli uratuj mnie od tych korków i utrudnień, których w Szczecinie jest naprawdę sporo we wtorkowe przedpołudnie, bo na przykład zwalniacie na szosie polskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bogumińską, to jadąc od strony Polic w kierunku Szczecina, a w drugą stronę jadąc na północ, także na Bogumińskiej, sporo samochodów o tej porze, no i kierowcy jadą jeden za drugim. Wężykiem, tak samo jak na Moście Pionierów. No tam to rekordowe kolejki na Moście Pionierów. Przed Mostem Pionierów już trzeba zwalniać, przed skrzyżowaniem Struga z Eskadrową. No i tam dopiero gęś, to jest definicja gęsiego. Dojeżdżacie do Estakady Pomorskiej, za Estakadą Pomorską już uwolnienie. No i jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o prawobrzeże, no to podjuchy przejezdne. Floriana Krygiera w obie strony, to może być alternatywa, żeby przed Estakadą Pomorską nie stać. No i oczywiście Gumieńce ku Słońcu Okulickiego, Europejska, Dworska, to już chyba klasyk, prawda? A przypomnę wam, że to dopiero początek września, za miesiąc będzie październik i wracają studenci. Wiecie, co to wtedy będzie?
1: Będzie się działo!

0: Cytując klasyka, time to say goodbye, bo koniec audycji Dzień Dobry tu Super FM, ale przecież Jarek Fengler przejmuje stery. Jarku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzisiaj, o czym po dziewiątej?
1: W ogóle chciałem powiedzieć, bo słuchałem porannej rozmowy i radnego Romianowskiego, to nie jest prawda, że najlepsze grzyby są na Wielgowie. Ktoś jeszcze powiedział, że na Głębokim. Najlepsze grzyby, proszę państwa, są w okolicach Wołczkowa. Sprawdziłem. W ubiegłym roku absolutnie. Same prawdziwki. Rewelacja. Ja już czekam na kolejną kolekcję prawdziwków.
0: Czyli po godzinie dziewiątej rozumiem, że wybory najlepszej piosenki dla grzybiarzy.
1: Tak, ja bym chciał jednak mimo wszystko tutaj zaproponować taką szybką przedpołudniową zabawę. Szukamy najlepszej piosenki dla grzybiarzy, tak żeby te grzyby przyklejały się do nas.
0: To może Kabaret Starszych Panów na przykład, posłuchajmy.
2: Na grzyby w aromatu pełen las. Na grzyby przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a przed... na wywieźmy.
0: Nie, parę kropel już nie. Przed wyjazdem gaz warto sprawdzić. Warto sprawdzić gaz przed wyjazdem. Chociaż mam jeszcze jedną propozycję do twojego plebiscytu.
1: Tak, proszę.
0: Myślę,
1: bardzo,
0: że ulubioną piosenką grzybiarzy powinna być piosenka Natalii Nykiel pod tytułem Bądź Duży. Wiadomości Radia Super FM już za chwilę. Bartek Czotowicz, bardzo wam dziękuję. To był poranny program Radia Super FM. Słyszymy się jutro od 5.30 do 9.00, a już po 9.00 Jarek Fengler.
3: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
3: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, za olej napędowy 8,55.
11: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
12: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
10: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tydzień tym idzie tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
13: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
10: Mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
14: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
15: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
14: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
15: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No, moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
14: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
10: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
3: Super FM. Pogoda.
1: 17 stopni w tej chwili na placu Rodła, 16 w okolicach basenu górniczego. Dzisiaj do 26, a nawet 27 stopni. Aż trudno w to uwierzyć. Słońce i chmury, choć tych drugich będzie nieco więcej niż wczoraj.
9: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
1: 4 minuty po godzinie 9:00, tak, to wtorkowe przedpołudnie z radiem Super FM. I już posypały się propozycje, no właśnie w kontekście naszej rozmowy z Bartkiem Czotowiczem. Jakie piosenki są najlepsze dla tych, którzy zbierają właśnie grzyby? Zbliża się taki moment, gdzie będziemy, no właśnie, poszukiwali prawdziwków, czego tam jeszcze będziemy mogli w takim razie znaleźć w tym sezonie, o tym pewnie porozmawiamy. Czy można poznać naukę przez eksperyment zamiast z podręcznika? Będzie można to sprawdzić już niebawem. Powiem w przedpołudniowym, gdzie będzie można to sprawdzić. Elektryczne autobusy potrzebują odpowiedniego zaplecza. Tak wszyscy zewsząd mówią i komunikują. Szczecin chce rozbudować sieć szybkiego ładowania. O tym także w naszym programie Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

Robert przed chwilą napisał do nas: to bardzo fajnie, że gracie Coldplay i nie mogę się doczekać trasy koncertowej. Coldplay, Something Just Like This. 17 minut po godzinie 9 Super FM z widokiem na Szczecin i wywołaliśmy temat. Temat lawina, prawdziwy. Prawdziwki Kanie Kurki. W przedpołudniowym programie szukamy sprawdzonych miejsc, gdzie wrócimy z dużym koszem pełnym grzybów. Radny Romianowski, przypominamy, w poranku proponował okolice Wielgowa, radny Gierga okolice Głębokiego, a ja polecam Wołczkowo i las, który często odwiedzam, tylko martwią mnie użytkownicy quadów i innych pojazdów, którzy często pędzą w środku lasu, nie zważając na nikogo, na nic. Jakie miejsca polecacie na leśne wyprawy? Po grzyby to pora grzybiarzy. 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon i ulubiona piosenka grzybiarzy. Gośka szybko odpowiedziała: to ta, która wprawia w dobry nastrój i koniecznie na słuchawkach, nie z ryczącym wokoło głośnikiem, bo w lesie oczywiście co się liczy? Liczy się cisza.

0: Igo i Gips, ostatni dzień lata i Andrzeju, można powiedzieć, patrząc na to, co się dzieje za naszymi oknami, że już niedługo ta wyczekiwana przez wielu jesień, pora
1: przez
0: roku...
1: kogo wyczekiwana jesień?
0: Są tacy, którzy lubią dużo kolorów w mieście.
1: To w tej optymistycznej wersji, a tak. W negatywnej, listopadowej, szarugowej, zimnej, deszczowej wersji trochę jest gorzej z tą jesienią.
0: Ale jesienią są takie przyjemności, że można wybrać się do lasu na grzyby i tutaj redaktora pytamy.
1: Redaktora
0: pytamy o najlepsze miejsce na grzyby. Gdzie można najwięcej grzybów?
1: Oczywiście w domu przed telewizorem. Nie, mówiąc zupełnie poważnie, kompletnie nie nadaje się do zbierania grzybów. Parę razy byłem, za każdym razem ja przeszedłem, ktoś inny znalazł, permanentnie przegapiam.
0: A to może nie patrzysz w kierunku, co trzeba.
1: Trzeba w ziemię patrzeć,
0: no właśnie,
1: ja nie wiem,
0: cały
1: zamyślony
0: czas.
1: Gdzieś, wiesz.
0: I słuchaj, taka jajecznica z kurkami.
1: A to dobrze, trzeba przyprawić taką jajecznicę, ale rzeczywiście jak najbardziej można polecić. Chociaż kurki to, wiesz, to w sklepie też się kupuje.
0: No dobrze, no ale wiesz, jak sam zbierzesz i potem jajecznica z tego, no to jest, wiesz, poezja.
1: No jakbym zebrał, to może i tak było, no, ale nie zbiorę. Patrz, punkt pierwszy.
0: Już za chwilę wiadomości w Super FM.
1: Tak jest. Aha, że mam coś powiedzieć o tych wiadomościach. No dobrze, bo tak z tymi grzybami mnie zająłeś. Nie, o grzybach nie będziemy mówić, ale za to o karach. Szczecińska strefa płatnego parkowania. To myślę, że wracamy do rzeczywistości. Koniec jakichś tam marzeń o spacerach.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przy mikrofonie Andrzej Kutys.
13: Skumulowane kary za parkowanie w szczecińskiej strefie, wielotysięczne kwoty za kilka lat. Radny KO Mateusz Gieryga mówił w naszym studiu, że problem leży po stronie wydziału podległego Skarbnik Miasta, który zajmuje się tym od roku, a ma za mało etatów.
14: Służby podległe, pani skarbnik, popełniły błąd, natomiast to trzeba zmienić. Dzisiaj wdrażamy systemy naprawcze. Chcemy, żeby te zawiadomienia były wysyłane dużo szybciej i jednocześnie też od października ruszy system, w którym każdy będzie mógł przez stronę internetową sprawdzić swoje obecne zadłużenie. Już teraz funkcjonuje to tak, że można się zalogować i zapisać do tego, żeby przez SMS-a dostawać informacje o karach. I jednocześnie, ostatnie zdanie, wydłużamy też ten termin na podwójną odpłatę do 90 dni.
13: W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 inny radny Krzysztof Romianowski z opozycyjnego PiS oceniał, że Skarbnik Miasta powinna ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy.
15: Mnie najbardziej zabolał przykład młodego studenta, który akurat chyba pan jako redaktor to relacjonował, który dostał mandatów na 17 tysięcy i jego mama musiała brać kredyt. No będzie, to jest jakaś straszna sytuacja. No dzisiaj pani skarbnik może będzie miała okazję, żeby się z tego wytłumaczyć. My na pewno będziemy o to pytać.
13: Wspomniana sesja szczecińskiej Rady Miasta będzie się dzisiaj o godzinie 10:00, więc do tematu wrócimy.
0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
13: A skoro o sesji mowa, to wśród tematów do rozpatrzenia na pierwszym spotkaniu szczecińskich radnych po wakacjach jest także skarga mieszkańca. Kontra dyrektorka jednego z miejskich przedszkoli. Konflikt o parkowanie na wewnętrznym parkingu, gdy mężczyzna przyjechał odebrać dziecko. Przy czym wersje obu stron są krańcowo różne, choć w obu mowa o agresji słownej. Naturalnie każda obwinia drugą. Sprawa będzie omawiana na sali sesyjnej. Podobnie jak petycja jednego z mieszkańców Szczecina, który zaproponował bilet dla studentów roczny w komunikacji za 365 zł. Większość rządząca miastem pomysł w czasie obrad jednej z komisji doceniła, ale w głosowaniu tam zaopiniowała negatywnie. Sesja Szczecińskiej Rady Miasta przypomina, przypomnijmy dzisiaj, to za 30 minut około 10 się zacznie.
0: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
13: Już się cieszy na powrót do drużyny Lotto Chemika Police, mówiła środkowa Maja Koput po siatkarskich mistrzostwach Europy. Biało-czerwone, przypomnijmy, zajęły czwarte miejsce. Zawodniczka podkreślała, że choć medalu nie zdobyły, to gdy nabiorą dystansu, ten wynik docenią. Natomiast w wywiadzie na lotnisku w Polsat Sport Maja Koput opowiedziała też na pytanie o powrót do ligowych rozgrywek.
8: Ja się bardzo cieszę, że wracam do mnie, do Chemika, bo już się przyzwyczaiłam, jest to dla mnie już w pewnym sensie drugi dom, Szczecin. Więc się nie mogę doczekać, żeby dołączyć do drużyny i przede wszystkim zacząć współpracę z nowym trenerem i z dziewczynami. Na pewno dostanę chwilę odpoczynku, nie za długo, no bo zaraz liga się zaczyna, ale żeby chwilę odetchnąć i wyczyścić głowę na pewno.
13: Mówiła Koput w Polsat Sport. A pierwszy mecz w siatkarskiej Tauron Lidze Lotto Chemik Police zagra 3 października na wyjeździe z Unii Opole, czyli to będzie, a co teraz jest, co się wydarzyło więcej w sporcie już teraz w Radiu Super FM.
2: Super FM Sport.
12: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mira Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Rybak Kina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4 w meczach mężczyzn. Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botić van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4 miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
16: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
12: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
2: Super FM. Pogoda.
15: Będzie ciepło, będzie słonecznie i pogodnie, i tak sobie chcielibyśmy przedłużyć lato. Dzisiaj będzie okazja do 26, a nawet chwilami 27 stopni. W tej chwili 17 kresek niedaleko katedry, 17 także na Pomorzanach.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Wendler.

Na słuchaczy Super FM zawsze można liczyć, gdzie najlepiej na grzyby, pytamy w przedpołudniowym programie Super FM. Podpowiadacie Puszcza Bukowa, oczywiście. Tutaj Borowiki, Podgrzybki i Koźlarze, do tego Wzgórze Warszawskie. To położone blisko północnych granic naszego miasta. Ta spokojniejsza i mniej zatłoczona okolica dobra na Podgrzybki i Kurki. I jest jeszcze trzecia propozycja, Puszcza Wkrzańska. O, tutaj przeważają maślaki, podgrzybki, kurki. Słuchaczka Natalia zwraca uwagę, jeśli nie wiemy, czy dany grzyb jest jadalny, nie zrywamy. Lepiej zapytać tych, którzy wiedzą, mają doświadczenie. Jeśli nie wiemy, nie zrywamy. Super FM z widokiem na Szczecin, 12 do 10.

0: Lubimy go słuchać w Super FM. Krawiec przed momentem. Na południu Polski prawdziwe upały, nawet do 30 stopni. Tak w prognozach. Po wiadomościach prognoza pogody dla Szczecina.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura. I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii, ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
5: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
4: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
6: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
7: My
6: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
8: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
4: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
1: Super FM. Pogoda.
0: Może nie będzie tak upalnie jak na południu naszego kraju, ale 26-27 to już coś w porównaniu z poniedziałkiem. 19 stopni w tej chwili na Niebuszewie, 20 kresek już w pobliżu bramy portowej. Do końca dnia pogodniej, słonecznie i tylko po 14 na moment zachmurzy się, by znów po 17 pojawiło się na niebie słońce.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: 5 minut po godzinie 10. Kiedy pogoda staje się ekstremum? Jak czytać ostrzeżenia? Już za chwilę naszym gościem będzie Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Za kilka minut Super Eko Magazyn w radiu Super FM.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: A w dzisiejszym wydaniu Super Eko Magazynu porozmawiamy o pogodzie. O pogodzie, która może stać się ekstremum. O pogodzie, przed którą często słyszymy ostrzeżenia. Moim państwa gościem jest profesor Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Mysie.
3: No to od tej drugiej pana funkcji, czyli dyrektor IMGW, regularnie ostatnio zaglądamy na te alerty pogodowe. Sprawdzamy, no ostatnio były te alerty związane właśnie z upałami, z pogodą, susza hydrologiczna. Tu dużo tematów związanych właśnie z Pomorzem Zachodnim.
4: No tak się dzieje niestety, że ta pora roku, lato, jest bardzo niestabilna i my to widzimy. Odczuwamy na własnej skórze, właściwie nie ma tego momentu przejściowego, tylko ciągle słyszymy, czy to w telewizji, czy w innych mediach, w radiu, w gazetach czytamy, że gdzieś wydarzył się jakiś kataklizm, jakieś wydarzenie, które zagroziło życiu, zdrowiu czy mieniu jakiejś grupy osób, i faktycznie tak się dzieje. Jest to niestabilna bardzo pogoda, wywołana zmianami klimatycznymi, to na pewno, zmianą klimatyczną, bo klimat mamy jeden, i objawia się właśnie takimi skutkami. No niestety z czymś takim będziemy mieli coraz częściej do czynienia, a jak widzimy na krzywą, to się nasila ta niestabilność. Ona jest z roku na rok coraz mniej stabilna, ta pogoda.
3: Jako praktyk zwróciłbym uwagę też na inną rzecz. Może to banalne, ale kiedy wstaję naprawdę wcześniej rano do pracy, to potrafi być powiedzmy 13-14 stopni latem, po czym jak wracam z pracy, no to już jest nagle 26 stopni. To jest bardzo duża zmiana, 13, ponad 10 stopni różnicy na przestrzeni kilku godzin raptem.
4: Tak, a jak pamiętamy, no jesteśmy w takim wieku, że pamiętamy taki czas, że na taką zmianę czekaliśmy kilka dni, tak, czy nawet tygodniami. Natomiast tu widzimy, że taki objaw w ciągu jednego dnia, jak pan mówi, to świadczy o tej niestabilności, o tym, co się dzieje w atmosferze, jaki to ma niewątpliwie duży wpływ na zmiany, które się tworzą w ciągu nie jednej doby, tak, ale kilku godzin. Z takiej temperatury, jak pan mówi, do temperatury wysokiej w ciągu południa, później znowu spadku i jeszcze do tego zjawisk ekstremalnych, jakim jest grad albo gwałtowna ulewa.
3: Ale zwróciłbym też uwagę, że czasami słyszy się, że mamy taki upał, jak był, nie wiem, historyczny rekord od, dajmy na to, 1920 któregoś roku. No ale to tak sobie myślę, że to znaczy, że w tym 1920 którymś też były takie upały, że to nie jest tylko moment, że teraz, tu i teraz tak się dzieje.
4: Tak, tylko że wtedy to było ekstremum. Tak, zdarzało się raz na jakiś czas, bardzo rzadko. Natomiast w tej chwili my już w tym roku osiągnęliśmy maksymalną temperaturę dla Polski w Słubicach. Później czekaliśmy na następną, bo mieliśmy za krótki czas później znowu falę upałów i tak dalej. To się dzieje ciągle. Tak? My jesteśmy narażeni na to, tak jak pan mówi, nawet w ciągu dnia takie zmiany. Natomiast kiedyś to się wydarzyło raz i czekaliśmy na kolejny rekord ileś 10 lat. Tak?
3: Ale w nocy bywało cieplej. Robert Czerniawski, profesor Robert Czerniawski, gość Super Eko Magazynu. Za chwilkę wrócimy do tej rozmowy, bo o wodzie też by wypadało porozmawiać.
2: Super Eko.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: A przypomnę, że dzisiaj gościem Super Eko Magazynu jest profesor Robert Czerniawski, Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i dyrektor IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy też do czynienia z czymś takim, bo rozmawialiśmy o upałach, o ekstremalnych upałach, ale też rozmawiamy o tak zwanej suszy hydrologicznej. Może warto by było wyjaśnić, czym właściwie jest ta susza hydrologiczna, no bo ktoś sobie idzie, opatrzy, opada, no to nie ma suszy, a to tak chyba nie działa niestety, panie profesorze.
4: Susza hydrologiczna jest to efekt, który my

0: to się odwraca. Mamy taką sytuację, jaka się dzieje na przykład w Afryce, w klimacie zwrotnikowym, gdzie opad zdarza się bardzo rzadko, ale jest bardzo gwałtowny, zasila powierzchniowo rzeki, z których później woda wsiąka, przesiąga, czyli infiltruje i głęboko dociera do wód gruntowych. Mamy w tej chwili bardzo podobną sytuację.
1: Gwałtowny opad pan wspomniał i tutaj wracamy do tych wątków, które poruszaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, czyli no coraz częściej dostajemy na przykład alerty pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, to wy wysyłacie jako IMGW. Jak to czytać właściwie? Jak właściwie rozpoznawać te zagrożenia związane z aurą?
0: Trzeci stopień jest najważniejszym, bo jeżeli jest ogłoszony trzeci stopień, no do tego już jest zaangażowane są służby państwa do ochrony i osłony i pomocy ludności. Pierwszy i drugi stopień są to takie ostrzeżenia, no, adekwatnie słabsze, ale oczywiście absolutnie nie należy ich bagatelizować, bo one wskazują na to, co się może za chwilę stać albo nie. I to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontroluje na bieżąco taki stan. Pierwszy i drugi stopień sprawdzajmy, obserwujmy, sprawdzajmy telefon, który nam pokazuje komunikaty zarządzania kryzysowego. Obserwujmy to, co się dzieje w telewizji, w prognozach. Polecam IMGW, prognoza, która no, cechuje się bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa w tym wypadku. Przykro mi to powiedzieć, ale no niestety te zagrożenia trzeciego stopnia coraz częściej w tej chwili. Komunikaty, ostrzeżenia wysyłamy. Czym to się cechuje w tej chwili? No na szczęście nie mamy do czynienia z powodzią, ale jakieś podtopienia i gwałtowne powodzie w wyniku takich nagłych ulew, no niestety obserwujemy i to już musi wkroczyć służba państwa, która pomoże społeczności.
1: A może też wy po prostu coraz lepiej tę pogodę przewidujecie. Robert Czerniawski, profesor Robert Czerniawski, Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor tego instytutu, podobnie jak dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był gościem Super Eko Magazynu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon Miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Wyjątkowa wirtuozeria, młoda energia i fortepianowa klasyka na najwyższym poziomie. To Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zapraszają na nowy cykl koncertowy Efekt Chopina. W zabytkowych wnętrzach sali Bogusława X usłyszymy mistrzowskie recitale finalistów i laureatów konkursów chopinowskich. Inaugurację cyklu uświetni występ niezwykle utalentowanej Zuzanny Sejbuk, szczecinianki, laureatki licznych międzynarodowych nagród, w tym alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin oraz uczestniczki 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W ramach cyklu na zamkowej scenie pojawią się również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. W Teatrze Polskim inteligencja, elegancja, subtelny dowcip i piosenki. Wesołe, smutne i ładne. Chyba. Niezwykły duet polskiej sceny kabaretowej i literackiej powraca we wspólnej trasie koncertowej. Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski łączą siły w nowym programie Znowu Razem. Spodziewajcie się mistrzowskiej żonglerki słowem, wyjątkowego humoru z klasą oraz utworów, które zostają w pamięci na długo. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon Miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

Jest między nimi chemia, to słychać, i to może być dobry jesienny numer. Mrozu i Kacperczyk w nowej piosence Wszystko, czego chciałem. 16 minut do godziny 11 w przedpołudniowym programie Super FM. Teraz sport. Już 20 września futsal Szczecin rozpocznie swój 7 sezon na zapleczu ekstraklasy futsalu. Na inaugurację nasza drużyna zmierzy się na wyjeździe z Bonito Białystok. Szkoleniowcy z Pomorza nie ukrywają, że przy sprzyjających okolicznościach może być nawet w tabeli drugie, kto wie, trzecie miejsce. To trzymamy kciuki za naszych.

0: trochę nostalgiczny, muzyczny bukiet, ale przyznam, dobrze było tego posłuchać. Herz, a wcześniej Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski. 5 minut do godziny 11. Co u was w pracy? Słyszę, że to pora na drugie śniadanie i do tego dobra kawa. Zdecydowanie przyda się. Za chwilę wiadomości w Super FM. O 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym już za chwilę w wiadomościach Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
7: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
8: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
7: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
8: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
9: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
8: Wow!
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
1: Tak gra. Super.

0: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
1: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 km ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą, jezdnią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
3: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
1: O 15:00 zbierze się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
4: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
5: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej, po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
1: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
2: Super FM. Pogoda.
6: I już się uśmiecham, bo lubię takie prognozy. 26, chwilami nawet 27 stopni. We wtorkowe popołudnie tyle zapowiadają synoptycy. Teraz 23 stopnie niedaleko Placu Kościuszki u Janka, naszego słuchacza. Na Warszawie 22. Tak, 22 stopnie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: Kłaniam się i zapraszam 4 minuty po godzinie 11:00. Katarzyna Wojtyniak, organizatorka pierwszego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej, będzie gościem w kolejnej wspólnej godzinie naszego programu Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Sarsa, Lionel Richie i Pet Shop Boys. Tak rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę w naszym programie na 97,5.

w pracy, a my gramy właśnie takie piosenki Lionel Richie, Angel, kwadrans po 11 Super FM z widokiem na Szczecin. Basia Gądek zaprasza was codziennie od poniedziałku do niedzieli do kina, teatru, opery, a ja tym razem mam zaproszenie dla każdego. To propozycja dla całych rodzin, skoro szykuje się rodzinny zlot naukowców. Tak, nie przesłyszeliście się. To myślę, mama, tata i dzieciaki chętnie wybiorą się na taki zlot. Tutaj absolutnie każdy będzie mógł zadać pytanie i samodzielnie sprawdzić, jak działa otaczający nas świat. Proszę zapisać w kalendarzu: sobota, 26 dzień września, przestrzeń Edukatorium Centrum Nauki o Wodzie w Fabryce Wody. Gorąco polecamy i zapraszamy.

0: Szakiera w przedpołudniowym programie Radia Super FM. 21 minut po godzinie 11. Katarzyna Wojtyniak, organizatorka pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej, jest gościem w naszym przedpołudniowym programie. Dzień dobry, witam pani Kasiu.
1: Dzień dobry i witam państwa słuchających wszystkich.
0: Skąd się wziął pomysł na organizację szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej? To nie są łatwe tematy, to nie są łatwe sprawy do rozmów, do dyskusji, do tego, żeby mówić o tym na co dzień.
1: Tak, i właśnie stąd też między innymi ten pomysł, że to nie jest łatwy temat, a tylko jak będziemy więcej mówić o tych niełatwych tematach, będziemy je bardziej oswajać i nie będziemy się bać przede wszystkim też regularnie badać. Pomysł już tak naprawdę od dłuższego czasu był w mojej głowie. Cieszę się bardzo, że tak dużo osób się zaangażowało w realizację tego projektu. Też jeżdżę po różnych miastach Polski i widzę, że dzieje się dużo w obszarze zdrowia w innych miastach, a w naszym Szczecinie dzieje się, ale no tak bardziej wewnętrznie, z mojej obserwacji i w moim poczuciu. Stąd też taki pomysł, żeby w naszym Szczecinie zrobić coś większego, na szerszą skalę, żeby też w forum uczestniczyli specjaliści medyczni, niemedyczni, ale również sami pacjenci onkologiczni, osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej, jak i po doświadczeniu choroby nowotworowej, oraz osoby wspierające swoich chorujących bliskich, ponieważ no tutaj też jest bardzo potrzebne wsparcie. Osoby wspierające, osoby chore, osoby bliskie, są to, tak jak ja to nazywam, współpacjenci.
0: No właśnie, co się dzieje z pacjentem, pani Kasiu, w momencie, kiedy słyszy diagnozę choroba nowotworowa? Jakiego rodzaju wsparcia wtedy najbardziej taka osoba potrzebuje?
1: Oczywiście no to jest bardzo też różne, bo każdy reaguje inaczej, ale na pewno każdy potrzebuje tego zaopiekowania w sferze emocjonalnej. Stąd też właśnie tytuł forum, forum psychoonkologiczne i opieki paliatywnej. Bardzo mi zależy tutaj, żebyśmy właśnie wspólnie pokazali podczas forum, jak ważna jest ta opieka psychoonkologa, czyli specjalisty, osoby, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia w obszarze emocjonalnym właśnie osobom chorującym onkologicznie na każdym etapie, także w momencie diagnozy, ponieważ moment diagnozy, w ogóle sam moment oczekiwania na diagnozę, jak badania pokazują, jest momentem najbardziej stresującym. Moment, kiedy osoba usłyszy diagnozę, no właśnie tą rak, tak, no to pojawia nam się, tak jak z doświadczenia mojego zawodowego i słuchając moich pacjentów, którzy uczą mnie najwięcej, pojawia się od razu myśl, kiedy umrę i śmierć. Ja bym chciała tutaj też właśnie mówić o chorobie, znaczy pokazywać, każdy przypadek jest oczywiście inny, ale też już patrzymy na chorobę nowotworową jak na chorobę przewlekłą i ta jakość życia w procesie leczenia może być dużo lepsza, jak też właśnie osoba będzie korzystać z tego wsparcia w sferze emocjonalnej, czyli psychoonkologa.
0: Przed momentem pani powiedziała, że pacjenci panią uczą. To czego panią ostatnio nauczyli?
1: Przede wszystkim no, pacjenci, ich historie uczą mnie najbardziej. Tutaj odniosę się na przykład do pacjentów,

0: czy może zwykłych pacjentów i rodziny?
1: Znaczy ja tutaj bardzo bym chciała, żeby to forum pokazało, że wszyscy jesteśmy równi i liczę równocześnie tutaj na wszystkich. W forum wezmą udział specjaliści, wybitni specjaliści, chociaż no, też nie chcę tutaj nikomu umniejszać i nie jestem w stanie wymienić tutaj wszystkich, bo mamy za mało czasu, ale też wybitną postacią, która otworzy nasze forum, wygłosi, tak to już mogę zdradzić z programu, wygłosi wykład inauguracyjny, jest pierwsza dama naszej polskiej psychoonkologii, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Krystyna de Walden-Gałuszko, założycielka Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Będą również brali udział specjaliści niemedyczni, jak i pacjenci z doświadczeniem choroby nowotworowej. I forum, tutaj też zaznaczę, jest kierowane nie tylko do specjalistów medycznych, także oczywiście, ale również do osób z doświadczeniem choroby nowotworowej, do osób bliskich, które wspierają swoją chorującą, bliską osobę, ale także do każdego obywatela, do każdego człowieka, który chce dowiedzieć się dopiero, bo też są takie osoby, albo poszerzyć swoją wiedzę, świadomość w obszarze tej świadomej profilaktyki onkologicznej, profilaktyki zdrowia.
0: O programie, o tym jak uczestniczyć, jak się zapisać do pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej, porozmawiamy już za chwilę. Naszym gościem jest organizatorka tego forum Katarzyna Wojtyniak. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Reklama.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: I po reklamie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Katarzyna Wojtyniak, organizatorka pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej, jest gościem w naszym przedpołudniowym programie. Pani Kasiu, patrzę tak na panią. Myślę sobie, że jest pani odważną kobietą, bo po pierwsze, poruszać tak bardzo trudny temat i zebrać tyle osób w jednym miejscu, to jest duża sprawa. I pomyślałem sobie, co musiałoby się w pani głowie wydarzyć, że pani w pewnym momencie zdecydowała się i powiedziała: tak, to jest właśnie ten moment, robię to forum tutaj w Szczecinie.
1: No, tak.
0: Jakie myśli towarzyszyły pani?
1: Tak jak powiedziałam, najwięcej uczą mnie moi pacjenci, przede wszystkim onkologiczni, i to życie tu i teraz. I ta myśl o zorganizowaniu forum na żywo w naszym tutaj pięknym mieście Szczecin towarzyszyła mi już jakiś czas temu i ona sobie dojrzewała. Przyszedł ten moment. Ja wiosną tak naprawdę zapytałam się kilku osób, co o tym myślą, że mam taką myśl, co ty na to, robimy. Te osoby nie znały jeszcze daty i dnia wydarzenia. Robimy, działamy, robimy. Mówię, wow, no to jest zaangażowanie. Myślałam, że raczej o czymś takim, no, małym spotkaniu, żeby spotkać
0: kameralnym.
1: Tak, kameralnym, porozmawiać o profilaktyce zdrowia. To się, no nie wiem kiedy, tak to urosło, ale no to są ludzie, zaangażowanie ludzi. Ja tutaj chcę bardzo podkreślić, że ja jestem pomysłodawcą tego wydarzenia, ale tutaj twórcami jestem naprawdę z jeszcze kilkunastoma ludźmi. Bardzo tutaj też chcę zaznaczyć rolę moich współorganizatorek, doktor nauk medycznych Magdalena Ostanek-Pańka, Agnieszka Odachowska-Piosik i jeszcze Sylwia Lewandowska-Baran, które też tutaj bardzo mi organizacyjnie pomagają. Jak i tutaj, no, wszystkim zaangażowanym. Tutaj też nie jestem w stanie wymienić wszystkich patronów i partnerów, bo mamy mało czasu, ale tutaj szczególnie też chciałam podziękować Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, która jest naszym patronem honorowym. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest także naszym patronem.
0: No to teraz kilka informacji dla tych, którzy być może właśnie włączając Radio Super FM po raz pierwszy usłyszeli, że takie wydarzenie będzie miało miejsce w naszym mieście, w stolicy Pomorza Zachodniego. Jak do tego forum dołączyć? Co trzeba zrobić?
1: Już mówię, jeszcze tylko tutaj podziękowania dla dyrektora Teatru Polskiego, pan Adam Opatowicz. Też tutaj bardzo chciałam podziękować, że udostępnia nam to miejsce i że jest to właśnie Teatr Polski, ponieważ to też, no, chciałabym bardzo pokazać, że praca z pacjentem onkologicznym jest sztuką. Nie zabraknie też części artystycznej, to tak zdradzam. Rejestracja na forum jest możliwa na naszej stronie internetowej. Oficjalna strona forum www.forumonkologiczne.pl i tam jest link do rejestracji. Studenci mogą się również rejestrować. Niedługo będzie lista zamknięta. Studenci mają udział, jest możliwość udziału bezpłatnego. Kwota rejestracji to 90 zł. W moim poczuciu i tak jak teraz, no, słyszę tutaj od uczestników, którzy się już zarejestrowali, że są zdziwieni, że tak mało.
0: To symboliczna kwota.
1: Symboliczna,
0: w takim
1: te pieniądze.
0: Tak,
1: no tak, tak, takie mam poczucie. Te pieniążki oczywiście zostaną wykorzystane, mam nadzieję, na kolejne działania na rzecz tutaj pacjentów onkologicznych. Organizatorem jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Psychoonkologii i Opieki Paliatywnej i też planujemy już kolejne działania w tym obszarze. Zachęcam do obserwowania naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Pierwsze Szczecińskie Forum Psychoonkologiczne i Opieki Paliatywnej oraz na Instagramie Forum Onko Szczecin. Tam na bieżąco też są informacje podawane.
0: To już wiemy, jak można dołączyć do tego forum. To jeszcze dwa słowa, jeśli chodzi o program tego wydarzenia. Pani powiedziała o występie inaugurującym to forum.
1: Inauguracyjnym, tak.
0: Tak. Mhm. Jakie tematy będą poruszane?
1: Myślą przewodnią forum tegorocznej edycji, bo mocno wierzę, jest to pierwsza edycja i wierzę, że będą kolejne, do tego dążymy. tutaj wspólnie. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest pacjent, relacje, godność, interdyscyplinarność, komunikacja. Będziemy dużo mówić o komunikacji, zwłaszcza tutaj ze specjalistami, specjalista, pacjent onkologiczny, także rodzina, czyli ten współpacjent osoby chorującej. Będziemy dużo mówić o interdyscyplinarności, czyli ta współpraca na wszystkich poziomach. Stąd właśnie pomysł na forum jest taki, żeby będą krótkie wykłady indywidualne specjalistów, ale w większości spotkamy się w panelach eksperckich i w tych panelach usiądą właśnie specjaliści medyczni, niemedyczni, także osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej. Bardzo mi też zależy, żeby zacząć patrzeć na pacjenta onkologicznego trochę w ten sposób, że jest on też częścią naszego zespołu i bardziej też go słuchać, bo no oczywiście my jesteśmy specjalistami i profesjonalistami i my tutaj prowadzimy tą osobę, ale ta osoba chorująca najbardziej wie, jak boli, gdzie boli, ma prawo pytać, będzie też panel dotyczący praw pacjenta onkologicznego, godności, etyki, poprowadzi właśnie ten panel, też zdradzę, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej, Anna Kupiecka. No także dużo takich ciekawych, w moim poczuciu wartościowych tematów.
0: Pierwsze forum, szczecińskie forum psychoonkologiczne i opieki paliatywnej już niebawem w stolicy Pomorza Zachodniego. Zachęcała i zapraszała organizatorka Katarzyna Wojtyniak. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.

dobra polska klasyka w przedpołudniowym programie Radia Super FM. T-Love, 12 minut do południa. Skumulowane kary za parkowanie w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Wielotysięczne kwoty za kilka lat. Radny KO Mateusz Gieryga mówił w naszym studiu, że problem leży po stronie wydziału podległego. Skarbnik miasta, który zajmuje się w tym roku, co za to ma wskazywać? Przede wszystkim mała ilość etatów, choć to nie powinno być wymówką wśród tematów do rozpatrzenia na pierwszym spotkaniu szczecińskich radnych po wakacjach. Jest także skarga mieszkańca kontra dyrektorka jednego z miejskich przedszkoli. Sesję szczecińskiej Rady Miasta śledzimy i po 12:00 relacja naszego reportera w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Teraz Dua Lipa.

Super FM. Coraz drożej na stacjach paliw. Benzyna może jeszcze podrożeć. Jak oceniają to eksperci? O tym już za chwilę. W wiadomościach Super FM w południe.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka i pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: I po reklamie.
5: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
6: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
6: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
6: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Bocheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
3: Super FM.
9: Pogoda.
10: Nic, absolutnie nic w prognozie nie brakuje. Jest ciepło, 23 stopnie niedaleko Kaskady, 22 w pobliżu Głębokiego. I to nie wszystko, bo synoptycy po południu zapowiadają nawet 26 stopni w stolicy Pomorza Zachodniego. Korzystajmy, bo jutro ochłodzenie, tylko 18-19 stopni.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
10: Piosenki wesołe, smutne i ładne, chyba Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski. Dzisiaj o 19 w Teatrze Polskim. Myślę, że przekonywać nie musimy. W tej godzinie jeszcze więcej zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek, na które czekamy.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: 3 minuty po południu.

wtorkowe popołudnie z Radiem Super FM trwa. Wszyscy są zgodni. Baza paliw w Podjuchach powinna zostać rozebrana, zapewniali radni Super FM. Na ten moment inwestor stara się o zalegalizowanie bazy paliw w Podjuchach. Jego przedstawiciel podkreślał także w rozmowie Radia Super FM, że jest to procedura przewidziana w polskim prawie. Poranną rozmowę z radnymi Gierygą i Romianowskim możecie posłuchać na naszej stronie super.fm w zakładce podcasty.

0: Prowadzący także przypomina dzisiaj w Teatrze Polskim duet, na który czekaliście. Andrus i Poniedzielski. Piosenki wesołe, smutne i ładne.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. W Teatrze Współczesnym na dużej scenie zobaczycie uwielbiany przez publiczność Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celedy. To dowcipna, a zarazem niezwykle prawdziwa komedia o małżeńskim stażu, wygasłych namiętnościach i próbie ich rozpalenia na nowo. W rolach głównych znakomity duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. To spektakl, który bawi do łez, ale i skłania do głębszej refleksji nad relacjami. Z kolei Teatr Polski zaprasza na scenę imienia Jana Banuchy na sztukę Mąż mojej żony autorstwa Miro Gawrana, jednego z najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Co się stanie, gdy dwóch zupełnie obcych sobie mężczyzn odkryje, że od lat dzielą życie z tą samą żoną? W tej pełnej zwrotów akcji historii gra niezawodny aktorski duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Teraz to dzieje się w naszym mieście.
1: Studio Andrzej Kutys, w tle obrady sesji Rady Miasta.
2: Dokładnie tak. To jest ten moment, kiedy prezydent Szczecina Piotr Krzystek odpowiada na pytania dotyczące naliczanych opłat, tych bardzo dużych opłat w strefie płatnego parkowania w Szczecinie. Radni właśnie w tym momencie będą wprowadzali poprawki. To jest jeden z wątków Szczecińskiej Rady Miasta. Zresztą rozmawialiśmy o tym chociażby w naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Ja też zachęcam, ja rozumiem, że teraz jesteśmy zazwyczaj w pracy, a moja praca polega właśnie na tym, że ja mogę z racji tego zawodu dziennikarskiego śledzić te obrady, ale jakby co, to macie też profil Rada Miasta Szczecin w serwisie YouTube i można oczywiście też te sesje sobie później też odsłuchać, na przykład poszczególne wątki. Tych wątków od godziny 10, kiedy ta sesja, z drobnym opóźnieniem, ale jak się zaczęła, tych wątków było kilka, przynajmniej nazwijmy tych głośnych, bo są takie uchwały, które po prostu są przegłosowywane bez większej dyskusji, ale na przykład była petycja w sprawie skargi na dyrektorkę jednego ze szczecińskich przedszkoli. To była kwestia opisywana w mediach, czyli dotycząca po prostu kłótni. Rodzic stwierdzi, że dyrektorka była niegrzeczna, dyrektorka twierdzi, że to rodzic był niegrzeczny. Chodziło o parkowanie na, nazwijmy to, wewnętrznym parkingu. No i tutaj była też spora, chyba z 40 minut trwała ta dyskusja. Ja nie będę tutaj się odnosił bezpośrednio, bo to wypadałoby w tym momencie zająć stanowisko, tak? Czy jestem za tym, co mówiła pani dyrektor, czy jestem za tym, co mówił rodzic, a tu mamy słowo przeciwko słowu. Natomiast tu zwróciłbym uwagę i to też przewodniczący Paweł Bartnik tak podsumował tę dyskusję, bo ostatecznie Rada Miasta nie zgodziła się z tą skargą rodzica, ale to bardziej takie kwestie formalne, nazwijmy to w taki sposób. Natomiast przewodniczący Bartnik zwrócił uwagę na koniec, że ostatecznie ten rodzic, który był na sesji, ta dyrektorka, która była na sesji, wyszli razem dyskutując, więc miejmy nadzieję, że ten konflikt jakoś tam będzie rozwiązany. Pojawiło się także na przykład w dyskusji przy okazji jednej z uchwał kwestia budowy hali lekkoatletycznej w Szczecinie. Do tego będę jeszcze wracał. W wiadomościach w Radiu Super FM pojawiły się zapowiedzi, że Szczecin tutaj będzie aplikował o środki zewnętrzne, także różne kwestie. Także kwestia, dajmy na to, dotycząca czy kasyna, czy też domu gry w jednym ze szczecińskich hoteli. Okazało się, że jest problem, bo mieszkańcom przeszkadza, bo osoby, które korzystają z tego miejsca, zazwyczaj przyjeżdżają w nocy późno albo nad ranem. Taka ciekawa, swoją drogą, ciekawe spostrzeżenie natury czysto obyczajowej. Natomiast okazuje się, że jest to problem dla okolicznych mieszkańców, gdzie konkretnie ten wątek również będziemy podejmowali. Także oprócz tego, że oczywiście ja słucham cały czas obrad sesji Szczecińskiej Rady Miasta, to jeszcze to wszystko będzie się pojawiało na naszej stronie super.fm i facebookowym profilu Radia Super FM, do którego polubienia oczywiście niniejszym zapraszam. Andrzej Kutys, kłaniam się.
1: Relacjonował, tak jak słyszeliście, Andrzej Kutys. Więcej informacji, więcej ważnych wątków z dzisiejszej sesji Rady Miasta na pewno pojawi się w naszym podsumowaniu dnia po godzinie 16. W imieniu Michała Kaczmarka zapraszam na to spotkanie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Słuchamy Super FM. Stres i coraz większa liczba obowiązków. Kondycja psychiczna nauczycieli staje się jednym z ważnych tematów współczesnej edukacji. Jak nie doprowadzić do wypalenia zawodowego, jak skutecznie się regenerować i odzyskać satysfakcję z pracy. O tym w kolejnej godzinie w naszym popołudniowym programie w Radiu Super FM. Wcześniej pora na wiadomości o 13.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
9: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
8: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
9: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
8: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
10: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
11: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
8: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
6: Super FM. Pogoda.
12: W tej chwili sprawdzamy nasze stacje meteo. 24 stopnie na Bukowym, 25 już niedaleko Placu Kościuszki. Do wieczora pogodniej i słonecznie w całym Szczecinie, a jutro chłodniej. Środa w prognozach zachmurzona i deszczowa, od 18 do 19 kresek.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
12: 5 minut po 13. Nowy prom Unity Line już niebawem zasili flotę promową. My wiemy, kiedy będzie można popłynąć bursztynem. O tym jeszcze w tej godzinie popołudniowego programu. Będzie także zaproszenie do udziału w drugim forum edukacyjnym Uniwersytetu WSB Merito. To dla tych pedagogów, którzy na co dzień mierzą się ze stresem i presją.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

Popołudniu w waszych obowiązkach towarzyszy radio Super FM Kwadrans po 13:00. Super FM z widokiem na Szczecin. Pamiętacie? No właśnie, najpierw był ten nowy, pierwszy prom Jantar Unity, a teraz w blokach startowych czeka brat bliźniak Bursztyn. Nowy prom Bursztyn Unity ma rozpocząć regularne rejsy na trasie Świnoujście-Isztat już w listopadzie tego roku. O tym dowiadujemy się, przeglądając rozkład połączeń Polska-Baltic Ferries, w którym jednostka została już uwzględniona. Co teraz dzieje się z nową jednostką? Zapytacie. Czeka przy nabrzeżu gdańskiej stoczni remontowej, no i czeka na rozpoczęcie prób morskich. A my czekamy na Bursztyna i fajnie byłoby go powitać na wałach Chrobrego. Jantar dał radę. No to co, Bursztyn nie da rady?

To jest wtorkowe popołudnie z radiem Super FM 26 po 13. Stres i coraz większa liczba obowiązków. Kondycja psychiczna nauczycieli staje się jednym z ważniejszych tematów współczesnej edukacji. Jak nie doprowadzić do wypalenia zawodowego, jak skutecznie się regenerować i odzyskać satysfakcję z pracy?

0: znajdziecie na stronie uczelni. Przypominamy, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Neonet, Neonet.
3: Dobrze podpowiemy wnet.
2: Znajdziesz tu coś do szkół, nauczenie i do biur.
4: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
2: Neonet, Neonet.
3: Dobrze podpowiemy wnet.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Bajo to jedno z tych miast, w których historia nie została zamknięta w muzealnych gablotach. No, w zasadzie wychodzi ona na ulicę, spływa kamiennymi murami starych domów, zagląda przez gotyckie okna katedry, płynie niewielką rzeką, a przede wszystkim rozwija się przed nami na prawie 70 metrach lnianego płótna. Tak, tak, na lnianym płótnie. Bo chociaż Bayeux jest niewielkim normandzkim miastem, jego najsłynniejszy skarb opowiada historię, która zmieniła losy całej Europy. W centrum miasta, ponad dachami, wyrasta potężna katedra. Jej początki prowadzą nas niemal dokładnie do czasów Wilhelma Zdobywcy. Na świątynię uroczysto konsekrowano w lipcu 1077 roku, w obecności samego nawet Wilhelma. No i właśnie z tą katedrą przez stulecia związane było niezwykłe dzieło, które dzisiaj nazywamy tkaniną albo oponą z Bayeux. W rzeczywistości nazwa trochę nas oszukuje, bo to wcale nie gobelin. Obrazy nie zostały utkane, ale wyhaftowane wełnianymi nićmi na lnianym płótnie. Powstał w ten sposób jeden z najniezwyklejszych średniowiecznych takich filmów historycznych. Tyle, że zamiast klatek mamy kolejne sceny haftowane ręcznie. Płótno ma około 69 metrów długości, zaledwie pół metra wysokości, no i znajdziemy na nim 58 scen, około 600 postaci, setki zwierząt, statki, konie, broń, zamki, uczty. No czegoż tam nie ma? Można powiedzieć, że jest to średniowieczny komiks, choć zdecydowanie poważniejszy od współczesnych historii obrazkowych. Jest też taki dokument propagandowy, bo wydarzenia z tego roku oglądamy przede wszystkim oczami zwycięzców. Nie wiemy nawet z całkowitą pewnością, gdzie ten haft powstał. No, jedna z najczęstszych przyjmowanych teorii mówi o Anglii, być może Canterbury, choć przez długi czas wiązano ją bezpośrednio z Normandią. Za jego zamawiającego uważa się często Odona, biskupa Bayeux i przyrodniego brata Wilhelma Zdobywcy. No możliwe, że przygotowano je właśnie z myślą o nowej katedrze. Sama ta słynna tkanina właśnie pisze kolejny rozdział swojej historii, bo muzeum w Bayeux jest obecnie remontowane, a ten bezcenny haft po raz pierwszy opuścił Francję, no i został przewieziony do Londynu, gdzie od września tego roku właśnie ma być prezentowany w British Museum. No, do Bayeux powróci przed ponownym otwarciem muzeum jesienią 2027 roku. Jeżeli się nic nie opóźni. Zobaczymy. Do usłyszenia.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.

0: Mógłby opowiadać o filmach godzinami i zawsze znajduje takie filmy, które warto obejrzeć. Krzysiek Spór po 14 zaprasza na kolejną porcję filmowych propozycji od 15.55. Zaznaczam pierwsze, absolutnie pierwsze w Szczecinie podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Na ten program zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka, Jarek Fendler. Dziękuję za wspólne popołudnie. Jutro także będę czekał na Was w Super FM. Już od 9.
1: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzę.
2: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
3: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
2: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
3: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
4: Proszę bardzo, oto pani zamówienie. Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
11: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
10: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
12: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
10: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. A pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejny kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Luwru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to jedna ze szczecińskich stacji paliw, konkretnie ta przy ulicy Piłsudskiego. Dziś data symboliczna nie tylko dla uczniów, bo wracają do szkół, ale także dla kierowców, bo wzrosły ceny paliwa. Skończył się program Ceny paliwa niżej, w związku z tym kierowcy również w Szczecinie płacą po prostu więcej, nawet po złotówkę na litr. Wczoraj kolejki na stacjach paliw były przez to ogromne, w niektórych miejscach wychodziły nawet na ulicę, przez co tworzyły się korki. Dzisiaj ruch już znacznie mniejszy, no ale to też nie ma co się dziwić, no bo ceny urosły. Kierowcy, z którymi udało mi się porozmawiać, mówią wprost, że takie ceny ciężko udźwignąć, szczególnie przy niskich zarobkach. Skarżą się też na to, że próbowali zatankować wczoraj, no ale właśnie przez te wspomniane kolejki im się nie udało, a na niektórych stacjach paliw po prostu tego paliwa zabrakło. Rząd zapewnia, że pakiet CPN jeszcze wróci, ale kiedy to się wydarzy, no tego na razie nie wiadomo.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: się bać! Reklama.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Mamy przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Wielki Turniej Tenorów to wydarzenia międzynarodowe organizowane przez Operę na Zamku od przeszło 20 lat. W tym roku odbędzie się jego 26. edycja. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Zwycięzcę wybiera publiczność, nagradzając swojego faworyta różą, którą każdy widz otrzymuje przy wejściu na teren amfiteatru od opery. Artysta, który zbierze ich najwięcej, zostaje pasowany na rycerza. Formuła wydarzenia jest niezmienna, ale co roku Wielki Turniej Tenorów dostarcza niezwykłych emocji i wzruszeń, a na scenie prezentują się nowi śpiewacy w nowym repertuarze. Koncert 11 września. Przed nami premiera wyjątkowego projektu muzycznego w naszym mieście. Zamek Książąt Pomorskich we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina startuje z nowym cyklem recitali zatytułowanym Efekt Chopina. W sali Bogusława X zaprezentują się najzdolniejsi polscy pianiści młodego pokolenia, laureaci i finaliści konkursów chopinowskich. Przed szczecińską publicznością wystąpi pochodząca ze Szczecina Zuzanna Sejbuk, niezwykle utalentowana pianistka mająca na koncie liczne nagrody międzynarodowe i kwalifikacje do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W kolejnych miesiącach na zamkowej scenie zagrają również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. Jazzman Club zaprasza na koncert poświęcony twórczości Louisa Armstronga, legendy światowego jazzu. W programie znajdą się jego najbardziej znane i lubiane utwory. To będzie pełen swingu, radości i wzruszeń wieczór z warszawskim zespołem jazzu tradycyjnego, na który Jazzman zaprasza w środę. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. 97,5 Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W Wenecji trwa festiwal filmowy, jedno z najważniejszych wydarzeń całego filmowego roku. W oficjalnej selekcji mamy 3 polskie filmy w Wenecji. Są to Cudze rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego, Listy Andrzeja Kucyli oraz impresyjny film Michała Stankiewicza. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września. A już za 2 dni rozpoczyna się festiwal w Toronto. Najważniejsze filmowe wydarzenie w Ameryce Północnej, które rozpoczyna sezon oscarowy. Będą tam miały premiery filmy, o których w najbliższych miesiącach będzie bardzo głośno. W programie znalazły się najnowsze filmy takich twórców jak Danny Boyle, Christian Mungiu, Mike Lee, Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Koreda, Florian Zeller, Wayne Wong, John Madden czy Takeshi Miike. Wśród wydarzeń festiwalu jest światowa premiera filmu Jestem Rocky oraz filmu The Debut w reżyserii Jessego Eisenberga. W Toronto także nie zabraknie polskich akcentów. Tym najważniejszym jest światowa premiera filmu Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka, autora m.in. serialu Heweliusz. Film ten został zakwalifikowany do sekcji Platform, a udział w tych zmaganiach otwiera filmowi drogę do Oscara. Sekcja Platform to jedyny konkursowy program festiwalu w Toronto poświęcony twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Dziki, Dziki Wschód zapowiada się bardzo ciekawie. Jest sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolf, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w małym zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Ten mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej to opowieść o ludzkich losach i uwikłanych ludziach w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje. Film otworzy także 21 września 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To duże wyróżnienie dla filmu Jana Cholubka. W Toronto mamy jeszcze jeden mocny polski akcent. Będzie to film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zatytułowany The Idiots. To opowieść o podróży poślubnej Fiodora i Anny Dostojewskich po Europie, która prowadzi ich do Baden. Podróż ta przeradza się w nieoczekiwany i pełen wrażeń trwający wiele lat pobyt, podczas którego zmagają się i pokonują przeszkody, dążąc do tego, by jeden z nich, Fiodor, napisał swoje przyszłe arcydzieło – Idiotę. Dziki, Dziki Wschód pojawi się w polskich kinach w szerokiej dystrybucji na początku przyszłego roku. Wypatruję informacje o polskiej premierze filmu duetu Szumowska-Englert. Oba filmy zapowiadają się na wydarzenia w polskim kinie. Proszę zapamiętać te tytuły.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
8: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
9: Bardzo fajnie.
8: Nie za gorąco?
9: Da się wyjrzeć, czekamy na zimę.
8: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
10: Nie za bardzo.
8: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
10: Troszeczkę za dużo.
8: Coś jest nie tak z pogodą?
10: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
8: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
11: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
7: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKO-lu. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
12: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
7: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
13: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
7: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w klinicznym szpitalu wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
14: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
7: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Michael Jackson i Black or White, no takich kolorów na światłach nie zobaczycie, ale pewnym jest, że będzie albo czerwone, albo zielone, no może być jeszcze żółte. Póki co czerwono jest od świateł stopu na ulicy Energetyków. Hamulec sprzeda się już przed rondem portowców na wysokości zarządu portów Szczecin-Świnoujście. Tłoczno także na Gdańskiej, zarówno w stronę centrum, jak i prawobrzeża. Kierowcy, jeśli jedziecie od strony basenu górniczego, pamiętajcie, że nadal zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu, bowiem tam trwa przebudowa torowiska. Teraz okolice Pętli Głębokiej, ulica Zegadłowicza. Jak zauważa pan lektor, bo tutaj mnie trąca.
0: Tu są korki.
1: A konkretniej chodzi o drogę 115 z Pilchowa do Szczecina. W tym miejscu potrzebujecie około 7 do 10 minut, by przejechać sprawnie przez rondo Knappa. Potem Wojska Polskiego przejezd na Dowęzła Łękno. Tutaj hamulec przyda się zwłaszcza na ulicy Trauguta i Majdańskiego w stronę Pogodna. Wszystkich Świętych stoi na odcinku od Arkońskiej do Chopina. Można omijać, skręcając wcześniej w Arkońską, a później w Broniewskiego. Ryk silników, a w zasadzie takie powolne mruczenie słychać w okolicy ronda Giedroycia. Tutaj zwolnicie na Staszica, Kołłątaja, Krasińskiego, Czele i Wyzwolenia. Zawsze możecie dać nam znać i opowiedzieć o tym, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. To wystarczy wybrać tylko nasz
2: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Gorąco czekam na zgłoszenia od was.

Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.

0: cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
1: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
9: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 19 minut zostało do godziny 16, a ja zabieram Was teraz na prawobrzeżną część naszego miasta. Tutaj spory ruch na Hangarowej, skrzyżowanie z Gryfińską, ale to póki co jedna zmiana świateł. Jedziecie dalej w stronę ulicy Struga. Korki czekają Was w Zdrojach, konkretnie na odcinku od ronda Łanów Podolskich w stronę Podjuch, czyli ulica Batalionów Chłopskich. To także efekt zatoru, jaki jest teraz na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Klucz. Tam trwają prace remontowe i to przekłada się na utrudnienia na autostradzie, ale także w mieście. Stoi ulica Leszczynowa w stronę dzielnicy Zdroje. To samo dotyczy Gryfińskiej od skrzyżowania z Hangarową. Z każdą minutą przybywa kierowców na węźle Kijewo, choć ten korek, tak jak patrzę na Zwierzynieckiej, to maksymalnie jedna. No, góra, dwie zmiany świateł i jedziecie dalej. Wjazd do Szczecina węzłem Dąbie to także dobre rozwiązanie, ale zatrzymacie się na Goleniowskiej. Można ten zator ominąć, oczywiście wystarczy od węzła Dąbie kontynuować podróż ulicą Tczewską, potem Pucką, Młyńską i wyjeżdżacie na Pomorskiej, całkowicie tym samym omijając centrum dzielnicy Dąbie. Przestrzenna przejezdna do basenu górniczego, potem czeka Was zator na Gdańskiej, ale tylko w miejscu, gdzie trwa przebudowa torowiska, więc tam polecam i sugeruję
2: noga z gazu.
3: No a potem możecie grzać, ile znaki pokazują.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
3: Kolejna pomoc drogowa już po 16:00. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek w programie Ale to był dzień w Radiu Super FM. A ja słyszę się z Wami już jutro po 15:00. Tomek Janicki, bezpiecznej podróży Wam życzę.

0: Zapraszam, Michał Kaczmarek.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze radiowe podsumowanie dnia w Szczecinie zaczyna się właśnie teraz, a że dzień był intensywny ze względu na obrady radnych miejskich podczas sesji, to od sesji zaczniemy i generalnie wątków sesji, których poruszymy w magazynie, ale to był dzień, będzie całkiem sporo. Bo między innymi będzie mowa o parkowaniu, ale także o pewnej wymianie zdań między rodzicem a dyrekcją, która aż skończyła się na interwencji w magistracie. Poza tym to, co denerwuje wszystkich kierowców, czyli ceny paliw, ale oczywiście przed nami także pomoc drogowa i oczywiście wiadomości sportowe. Zaczynamy podsumowanie dnia. Dzień dobry.
0: Ale

0: sąsiedzi.
1: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka Kastoisko Mięsne w dużym opakowaniu. Tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
7: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
6: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką. Tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
8: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
6: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co czwarty nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
9: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
6: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
4: Super FM. Pogoda.
10: Dobra wiadomość, jeżeli chodzi o pogodę we wtorek, jest taka, że na termometrach wręcz można powiedzieć wskaźniki wakacyjne. 26 stopni Celsjusza, tyle w szczytowych momentach, wieczorem około 21, czyli ciepło. No gorzej, że bez chmurnego nieba, to my dzisiaj nie mamy chmur całkiem sporo. Taka delikatnie monotonna aura i ona będzie z nami do końca dnia, bez deszczu, bez silnego wiatru i ze średnim ciśnieniem.
4: Ale to był dzień.
0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: Ciśnienie, a właściwie to emocje były dzisiaj obecne na pewno na sesji Rady Miasta w Szczecinie. O niej będziemy mówić całkiem sporo i w kontekście pewnych konfliktów, i w kontekście opłat w strefie płatnego parkowania. Będzie także o rekordowych cenach paliwa oraz na przykład o tym, że północ Szczecina ma mieć nową perełkę turystyczno-spacerową, czyli zaniedbane bulwary zmienią się w bulwary reprezentatywne. Będzie też sport, będzie pomoc drogowa i dużo dobrej muzyki. Zaczynamy więc nasze spotkanie 5 minut po 16. Czas podsumować wtorek.
0: Ale

0: Nowa Miley Cyrus w Radiu Super FM. Pytanie, czy przyjedzie na koncert do Polski. Takie plotki też się pojawiają. Teraz jednak nie o muzyce, a o sesji Rady Miasta. Dzisiejszej, gdzie działo się całkiem sporo, podstawowym tematem była strefa płatnego parkowania.
1: Relacjonując pierwszą po wakacjach sesję szczecińskiej Rady Miasta, no nie można było zacząć od innego wątku, jak tylko od tego związanego z opłatami, z tymi opłatami dodatkowymi w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Przypomnijmy, sprawa zrobiła się głośna pod koniec wakacji, czy też, no właśnie, zrobiła się głośna, bo taka praktyka była i to dosyć długo. Otóż sytuacja, w której no przez kilka lat nie dostajemy informacji o tym, że nie mamy zapłaconego mandatu, czy też kary zapłaconej za nieopłacone parkowanie w SPP i nagle przychodzi zbiorcza taka informacja, że przez tyle i tyle lat nazbierało się na przykład, nie wiem, 10 tysięcy, albo 20 tysięcy, albo 17 tysięcy. Takie wezwania się zdarzały. No i umówmy się, tak z dnia na dzień dostać 17 tysięcy, czy też nawet 10 tysięcy do zapłacenia, gdzie termin płatności jest 7 dni, no to może doprowadzić do problemów finansowych. Dodajmy, że dotychczas obowiązywała taka sytuacja, że jeżeli nie tam te 10 tysięcy w 7 dni, to można zapłacić 20 tysięcy po 7 dniach i dopiero wtedy już tą podwojoną kwotę można było rozłożyć na raty. To się na szczęście dzisiaj zmieniło. Dyskusja była podczas sesji szczecińskiej Rady Miasta. Te wątki sobie podaruję, natomiast posłuchajmy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, który wyjaśniał, na czym się to wszystko zasada. W skrócie będzie nie 7 dni na zapłacenie, tylko 90, no i też będzie od razu opcja rozłożenia tej pierwotnej kary na raty.
2: Dania takiej możliwości kierowcom, że jeżeli ktoś rzeczywiście na skutek, powiedzmy sobie szczerze, no swoich błędów, bo strefa w tej chwili na skutek wielu orzeczeń sądowych jest oznakowana bardzo dobrze. Jeżeli ktoś staje i mówi, że on stawał przez miesiąc czy przez rok i nie wiedział, że jest w strefie płatnego parkowania, to być może nie powinien mieć prawa jazdy. To znaczy, że nie umie czytać znaków drogowych, jeżeli przez rok czasu nie zorientował się, że w centrum miasta obowiązuje strefa płatnego parkowania. To znaczy, że nie zwraca uwagi na znaki drogowe, które oznaczenia pojemnowe i poziome, które obowiązują. Ja rozumiem, że te osoby, chcąc spłacić zadłużenie w stosunku do płatnego parkowania, do tych opłat naliczonych, no nie chcemy im uniemożliwić zapłaty dobrowolnej w tej kwocie niższej, no to proponujemy im te 90 dni. To jest ukłon Szczecina. Dlaczego Szczecina? No dlatego, że żadne z tych miast nie okazało się w ostatnim rankingu najlepszym do życia, tylko Szczecin. Dlatego my, jako najlepsze miasto do życia w Polsce, zgodnie z Business Insider, po prostu wychodzimy, jesteśmy prekursorami takiego rozwiązania. Panie radny, to nie jest głupie, tylko to jest krok w stronę tych, którzy mają duże zobowiązania, chcą je zapłacić, tak? A my mówimy, dobrze, to w takim razie napiszcie wniosek, dostaniecie rozłożenie na raty i rozłożenie by dotyczyło tej niższej kwoty. Ktoś na przykład w ciągu roku będzie chciał spłacić. Dobrze, pomożemy takiemu mieszkańcowi, nawet nie mieszkańcowi Szczecina. Rozłożymy nawet na 2 lata, jeżeli będzie to uzasadnione, tak? Bo chce zapłacić. My nie chcemy nikogo karać. My chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ci, którzy parkują w strefie płatnego parkowania, uiszczają normalne opłaty.
1: Całej dyskusji szczecińskich radnych w tym wątku oczywiście możecie posłuchać na chociażby na profilu Rada Miasta Szczecin w portalu YouTube. Można sobie całą sesję Rady Miasta odsłuchać. Do jej wątków pewnie jeszcze będziemy w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień wracać.
0: Do tematu sesji będziemy wracać, ale będziemy wracać także do tematu opłat w strefie płatnego parkowania jeszcze w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Ostatnio tak chwaliłem Prawobrzeże, że chyba teraz od Prawobrzeża zaczniemy naszą pomoc drogową i sprawdzimy, czy tam rzeczywiście doszło do jakiejś komunikacyjnej rewolucji. Nagle Prawobrzeże z tego miejsca trudnego we fluktuacji samochodów stało się nagle miejscem jakimś takim przesadnie przyjaznym dla kierowców. No to nie, to są takie godziny popołudniowego szczytu, że są takie miejsca, przed którymi mocno będę was ostrzegać. Przykładowo batalionów chłopskich. Tutaj widzę, że ten problem jest całkiem spory, bo od skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną, albo nawet jeszcze wcześniej, gdzieś na wysokości Centrum Edukacji Zdroje, już zaczyna się powoli zwalniać tempo i tak do samego ronda Ułanów Podolskich jedziemy bardzo powoli. Przed samym wjazdem na rondo robi się jeszcze trudniej. Tutaj też warto wspomnieć, że wjazd na rondo od Leszczynowej może nam trochę zająć. No niemalże od samego rozwidlenia hangarowej i Leszczynowej do ronda Ułanów Podolskich może nie taki korek regularny, ale za to duże spowolnienie tempa. Przed głównym skrzyżowaniem Prawobrzeża, czyli przed ulicą Struga i Gryfińską, też się ustawiają samochody. Głównie w stronę właśnie Struga, ale ze Struga w stronę centrum również jedną, dwie serie świateł. Tak leciutko trzeba poczekać. Możemy poczekać także na Jasnej, na Rydla i na Łubinowej, czyli te ulice dojazdowe do ulicy Struga. Tutaj oczekiwanie nie zajmie nam jakoś rekordowo długo, to też uspokajam. No ale trochę zajmie, więc niestety trzeba się liczyć z tym, że tam się nie rozpędzimy, ale może to i nawet lepiej. Nie ma problemów za to z dojazdem do ronda Upaszki i od strony Struga i od strony ulicy Pomorskiej idzie to dość płynnie, więc to dobra wiadomość. Gorzej, jeżeli jedziemy w stronę Płoni, to tutaj na Zwierzynieckiej też jedna, dwie serie świateł do odczekania. Trochę gorzej może być jeszcze na węźle Kijewo, jeżeli zjeżdżamy za szóstki. Tutaj też trzeba się liczyć, że trzeba będzie chwilę poczekać. Zwężenie na basenie górniczym nadal jest obecne i nadal mocno ono komplikuje dojazd do okolic ulicy Energetyków. Tam zdecydowanie noga z gazu.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: był dzień.
1: 27 minut po godzinie 16. Czekam na wasze sygnały, którędy w tym momencie na ulicach Szczecina jeździ się najtrudniej. Przed momentem w pomocy drogowej mocno przeanalizowaliśmy prawobrzeże. Za moment wrócimy do centrum, bo stamtąd też mam całkiem sporo sygnałów, że niestety, czy to zjazd z mostu Dudziro, czy brama portowa, czy dojazd do szarych szeregów z Alei Piastów, to nie są najłatwiejsze zadania. A więc jeszcze w tej godzinie sprawdzimy sytuację na drogach.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfun.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nie ma miejsca jak dom, mrozu miał rację, dlatego wszyscy się tak spieszymy, żeby jak najszybciej dojechać. Ale nie ma się co spieszyć, zresztą ulice naszego miasta pokazują dość konsekwentnie, że spieszenie się i pośpiech na niektórych jego odcinkach to skomplikowana sprawa. Oj, zdecydowanie, od Placu Lotników do Placu Grunwaldzkiego no nie dojedziemy za szybko. Korek również na Mazurskiej, na Mazowieckiej, czyli na Odnogach, również nie jest łatwo. Na Placu Odrodzenia, tutaj dojazd do Placu Szarych Szeregów trochę może nam zająć, podobnie zresztą ze zjazdówką z Alei Wojska Polskiego, tutaj od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do samego ronda jedziemy powoli. Z Alei Piastów już trochę lepiej, a właściwie można powiedzieć, że skrzyżowanie z Jagiellońską trochę nam rozbija ten zator, bo od Jagiellońskiej do Szarych Szeregów jest łatwiej, ale do Jagiellońskiej od Piastów... trochę trzeba poczekać. Nie jest łatwo także na Gumieńcach. Ten odcinek sprawdzamy już teraz w Radiu Super FM. Tutaj widzę, że jest kilka punktów newralgicznych. Oczywiście tradycyjnie zerkamy na Rondo Gierosa i tutaj od Ku Słońcu i od ulicy Europejskiej dojazd do ronda jest bardzo trudny. Od Okulickiego powoli się rozładowuje, ale widzę za to dużo samochodów na Wrocławskiej do Okulickiego i ze strony Spiskiej również do Okulickiego, więc to skrzyżowanie, mimo że niepozorne, to potrafi nam z harmonogramu dnia wyrwać ładnych parę minut. Jeżeli jedziecie do Przecławia, to tutaj ostrzegam. Skrzyżowanie Cukrowa-Krygiera również trochę czasu może zająć. Do skrzyżowania z ulicą Dorajkowa jedziemy bardzo powoli. Potem już na szczęście jest zdecydowanie luźniej. 91 2 4 5 5 to numer do studia Radia Super FM. Ja na wszystkie wasze drogowe sygnały oczywiście na bieżąco czekam. Magazyn Ale To Był Dzień trwa, więc o sytuacji drogowej, jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze na pewno powrócimy.

0: to był dzień.
1: Magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Podsumowanie dnia. Słuchają nas pewnie kierowcy i kiedy podjeżdżają do stacji paliw, to, no co tu dużo mówić, ciśnienie rośnie i to porządnie. Diesel zbliża się do średniej ceny 9 zł za litr, a przedsiębiorcy z branży transportowej ostrzegają przed dalszym pogarszaniem rentowności. Wyższe koszty przewozów mogą stopniowo trafiać do cen produktów, ale za wrześniowym skokiem na stacjach stoją wydarzenia na rynku ropy, zmiany podatkowe, a także ogólnie konflikt na Bliskim Wschodzie, który choć daleko, to dla przedsiębiorców jest mocno odczuwalny, mówi Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
2: To przyznajemy, że czasami rano w poniedziałek otwieramy stronę Orlenu, żeby zobaczyć, jak tam dzisiaj cena paliwa, zamiast picia kawy, no bo czasami skutecznie podnosi to ciśnienie, natomiast faktycznie chyba się już przyzwyczailiśmy do tych ruchów. Przewoźnicy też jakby już nie są zaskakiwani tym, co się dzieje. Też nauczyli się reagować na to. W większości wprowadzili procedury, które w jakiś tam mniejszy lub większy sposób ich zabezpieczają przed tego typu ruchami, czyli krótko mówiąc dodatki paliwowe, wszelkiego rodzaju indeksacje, jeśli chodzi o ruchy cen paliwa.
1: Ostatni tydzień to wręcz fala sygnałów od przedsiębiorców, nie tylko sektora TSL, by organizacje zrzeszające przedsiębiorców mówiły jak najgłośniej o dramatycznej sytuacji firm bazujących w swojej działalności na konieczności częstego lub hurtowego używania paliwa, dodaje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
3: Dramatyczny wzrost cen i jeszcze poważniejsze prognozy na kolejne dni powodują, że już teraz firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa. Sytuacja najmocniej odbija się na firmach, które funkcjonują na niskiej marży i wzrosty cen absolutnie minimalizują ich zyski. Mamy sygnały na przykład od gastronomii, cukiernictwa, piekarnictwa, a także od firm zajmujących się produkcją, przemysłem, że ceny paliwa absolutnie wyrwały się spod jakiejkolwiek kontroli.
1: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jeszcze kilkanaście dni temu krytykowało Orlen po tym, gdy spółka zaprezentowała dobre wyniki finansowe za drugi kwartał swojej działalności. Rekordowe zyski w opinii przewoźników drogowych wynikały z trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców. Podsumowujemy dziś wtorek w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Za chwilę kolejne informacje ze Szczecina.

0: Trochę przerażające jest to, że ta piosenka ma już 25 lat. Alize Mła Lolita za nami, a przed nami godzina 17, dokładnie za 2 minuty i to już nawet niecałe najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem wracamy do Was z informacjami ze Szczecina, a będzie m.in. znowu o strefie płatnego parkowania, a także o sesji Rady Miasta. No i oczywiście sportu też nie może zabraknąć, więc Was też zabraknąć przed radioodbiornikami nie może.
1: Ale to był dzień. Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy. Firmy będą zatrudniać.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
8: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
7: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. 1 rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
9: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
7: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już 2 ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
10: Więcej słońca, więcej witaminy D.
11: Więcej radości.
12: Widać nawet na Piotrkowskiej.
13: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
7: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. 2 razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
14: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
7: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
1: Super FM. Pogoda.
0: To teraz inne barometry, te pogodowe. Jeżeli chodzi o wskaźniki na termometrach, nie jest źle, 22 stopnie. Jeżeli chodzi za to o taką aurę ogólną, to ona przynosi nam momenty, gdzie słońca jest więcej, a potem znowu momenty, kiedy robi się szaro i tak jakoś przygnębiająco. Zmienna aura z nami do końca dnia, ale bez deszczu i bez silnego wiatru, więc to dobra wiadomość.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Ja tam momentami jeszcze dzisiaj czułem lato, bo te temperatury naprawdę były całkiem przyzwoite. Za to dzisiaj będziemy jeszcze mówić o sesji Rady Miasta w kontekście pewnego konfliktu, o skumulowanych karach w strefie płatnego parkowania, a także między innymi o tym, że północ Szczecina będzie miała swój bulwar spacerowy. Zapowiada się pięknie. O szczegółach jeszcze w tej godzinie o 18:00 popołudniowa rozmowa dzisiaj z radnymi Szczecina na żywo. Dużo się jeszcze więc będzie działo i będzie dużo dobrej muzyki. Mike and the Mechanics, One Republic, Doda czy Lady Gaga, oni na pewno zaśpiewają.

0: One Republic, All the Right Moves za nami w Radiu Super FM, a przed nami teraz kolejna część dyskusji na temat tego, co dalej ze skumulowanymi karami w strefie płatnego parkowania. Ten temat był mocno dzisiaj podejmowany przez radnych w porannej rozmowie Radia Super FM.
1: Inwestor budował bez pozwolenia na budowę. To jest jeden fakt, czyli robił to nielegalnie. Na to radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury i ta sprawa się toczy. Natomiast jeśli chodzi o uchylenie decyzji przez SKO, dzięki temu też mamy czas na to, żeby przygotować MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dostaliśmy czas do końca kwietnia 2027 roku i ten plan jest przygotowywany przez Biuro Planowania Miejskiego, także te wszystkie prace się toczą. Trafi to na komisję oraz na sesję Rady Miasta, więc definitywnie zablokujemy budowę bazy paliw. Zresztą ona już została zablokowana w planie ogólnym, ponieważ mamy tam usługi, nie ma tam możliwości magazynów i składowisk. MPZP tylko to potwierdzi, bo miejscowy plan musi być zgodny z planem ogólnym.
0: No tak, ale wcześniej była taka możliwość. Inwestor próbował z tego skorzystać. Zrobił to nadgorliwie, za szybko i nielegalnie, co jest oczywiście faktem niezaprzeczalnym. A teraz tak jakby trochę wstecz próbujecie uregulować to, co powinno być uregulowane wcześniej, kiedy już inwestor podjął kroki i postawił tą bazę. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście nie jest tak, że wszyscy się tutaj w tym temacie trochę prężą mózgu, a ostatecznie tak będzie to tak, że ta baza zostanie tam w tym miejscu.
1: Ale zupełnie nie. No, warunków zabudowy nie uzyskał. To, że inwestor zaczął coś budować, nie oznacza, że te warunki by uzyskał. Jeden, co uzyskał, to zgoda środowiskowa.
0: Jak pan ocenia prawdopodobieństwo, że ta baza zniknie?
1: 100%.
0: Czy jest pan pewien jako radny, że baza paliw w Podjuchach zostanie rozebrana?
1: Tak, to akurat mówiliśmy ponad podziałami jako wszystkie kluby. Nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby ta baza tam pozostała.
2: Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Tutaj się wyjątkowo zgodzę z kolegą radnym. A poza tym, jak
1: nie,
2: mówimy...
1: Tak wyjątkowo, często się zgadzamy.
2: No w sprawach, powiedzmy, mało spornych faktycznie się zgadzamy.
0: Chyba tutaj trzeba będzie trochę podkręcić ten temperatur, bo jest za miło, panowie.
2: Natomiast, panie redaktorze, nie możemy mówić o tym, że coś... Znaczy, oczywiście pewną rzecz robimy wstecz, natomiast trzeba pamiętać o tym, że baza się buduje nielegalnie i ona w ogóle tam nie powinna powstać. I ten plan, mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że ta baza zniknie faktycznie.
0: No bazy nie będzie, ale będzie...
2: Tego oczekują
0: bazy
2: mieszkańcy.
0: Bazy nie będzie, ale będzie hala magazynowa, więc w sumie to...
2: Ale nie będzie tam paliw, ani innych...
1: Nie porównujmy hali magazynowej do bazy paliw.
0: Gwoli ścisłości, tak, to była poranna rozmowa Radia Super FM, tyle że fragment nie o nieruchomościach i opłatach lokalnych i strefie płatnego parkowania, a o bazie paliw w Podjuchach, bo i o jednym i o drugim temacie w porannej rozmowie z Mateuszem Gierygą z Koalicji Obywatelskiej i z Krzysztofem Ramianowskim z Prawa i Sprawiedliwości rozmawialiśmy. Podcast i oba tematy dostępne na naszej stronie internetowej. Kwadrans po 17 na zegarach.

0: To teraz w Radiu Super FM wracamy jeszcze raz na salę sesyjną Rady Miasta, gdzie dzisiaj dyskutowano o wielu ważnych tematach.
1: Kolejny wątek związany z sesją szczecińskiej Rady Miasta w tym podsumowaniu dnia magazynie Ale to był dzień. I tutaj wyróżniłem, bo jest jeszcze kilka kwestii, o których pewnie mówić będziemy w naszych wiadomościach. Też pojawią się oczywiście na facebookowym profilu Radia Super FM i pewnie też w naszym popołudniowym programie. Natomiast stwierdziłem, że warto by było wybrać wątek, powiedzmy, obyczajowy. Takie sytuacje się dzieją. Wjeżdżamy na parking, czy też ktoś wjeżdża na parking, sprzeczka, kłótnia, dyskusja. No tutaj skończyło się na skardze do Rady Miasta Szczecin i ta skarga ostatecznie była właśnie przez Radę Miasta Szczecin dzisiaj rozpatrywana przez ponad 40 minut, natomiast co do jednego była pełna zgoda. To było słowo przeciwko słowu. Otóż rodzic wjechał swoim autem na parking wewnętrzny przy przedszkolu. Nie było znaku, że nie może wjechać. Pani dyrektor się zdenerwowała. Doszło do scysji, najpierw na parkingu, później w przedszkolu, no i znowu mamy dyskusję na temat tego, co kto komu powiedział, w nerwach, w jaki sposób, jakim tonem, jaką barwą tego tonu. Okazało się przy okazji, bo rodzic wnioskował tutaj o nagrania z monitoringu, że od 2 czy 3 miesięcy monitoring jest zepsuty, to tak już w ogóle na marginesie tej kwestii, natomiast no nie wdając się w szczegółowe rozważania, bo ostatecznie radni tę skargę mieszkańcy odrzucili, natomiast zaznaczali, że no tutaj jednak trudno się wypowiadać, no bo trochę to takie było głosowanie, czy wierzę w wersję pani dyrektor, czy wierzę w wersję tego mieszkańca. No i trudno było tutaj rozsądzać. W dyskusji co prawda pojawiły się głosy, ktoś brał stronę jedną bądź drugą, natomiast ostatecznie myślę, że warto tutaj przytoczyć opinię Pawła Bartnika, czyli przewodniczącego Szczecińskiej Rady Miasta, który tak troszeczkę, no że tak powiem, ponad tymi podziałami zauważył, co tutaj w tej sprawie jest najważniejsze.
2: Nie chodzi o żaden samochód i nie chodzi o to, czy pan wjechał, czy nie wjechał. Chodzi o pokój społeczny, o to, żeby się można było porozumieć między nauczycielem, dyrektorem placówki, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, i rodzicem, który też chce, żeby to dziecko było dobrze zaopiekowane. I tak naprawdę podpuszczanie jednych na drugich, nie róbmy tu polityki, podpuszczanie jednych na drugich to do niczego nie prowadzi. My mamy raczej lać na tą może ranę, może małą rankę, na tyle takiego napoju, nektaru, który spowoduje, że ci państwo wychodząc stąd sobie podadzą rękę. Radosne było to, że widziałam, że pan skarżący rozmawiał z panią dyrektor, więc być może jak wyjdą jeszcze będą kontynuowali. Co najważniejsze dla bezpieczeństwa i dobra dziecka, które tam w tym przedszkolu jest.
1: I chyba się trudno tutaj w tej sprawie nie zgodzić. Oczywiście kwestia parkowania w naszym mieście. No cóż, poruszaliśmy wątek strefy płatnego parkowania ostatnio, ale parkowanie przy przedszkolach, odprowadzanie dzieci, czy też przy szkołach, to rodzice wiedzą doskonale. Ja też to wiem. Sam czasami miałem problemy, kiedy swoje dzieci zawioziłem do przedszkoli. Także no to jest kwestia, która no w tym naszym codziennym funkcjonowaniu czasami budzi emocje, a może i faktycznie niepotrzebnie, bo te emocje czasami prowadzą do sytuacji takiej, w której muszą się tym radni Szczecina zajmować. Ja nie mówię, żeby tak nie było, to już taka moja uwaga ode mnie, mój komentarz, natomiast wydaje mi się, że jednak niech oni tam zajmują się innymi rzeczami, a te swoje sprzeczki spróbujmy rozstrzygnąć chyba jednak w spokoju, niech te nerwy opadają i tak, żeby po prostu to rozstrzygnąć między sobą.

0: Niby Lady Gaga trochę brzmi jak Taylor Swift. How bad do you want me za nami? 28 minut po 17. Radiowe podsumowanie dnia w Radiu Super FM trwa. W tej godzinie jeszcze m.in. Andrzej Kłodys i informacje sportowe, a także informacja o rewitalizacji bulwaru na północnych dzielnicach Szczecina. Sesja Rady Miasta już się zakończyła. Radni będą u nas na żywo po godzinie 18.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. W Teatrze Współczesnym propozycje dla

0: wnętrzach zabytkowej rezydencji odbędą się wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany List do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca Festiwal Muzyki Przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego, który zaprezentuje arcydzieła polskiej muzyki kameralnej. 23 września wydarzenie dedykowane twórczości Jacka Sempolińskiego pod hasłem Jacek Sempoliński – Morfologia obrazu. A 26 września koncert kameralny Romantycznie. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: to był dzień.
1: Nie da się ukryć, że północne dzielnice Szczecina zaczynają odzyskiwać swój dawny blask. Kiedyś mocno zaniedbane, obecnie za sprawą rewitalizacyjnych działań, a także prywatnych inwestycji, starają się wrócić do pierwszej ligi miejskich spraw. Nie da się ukryć, że bodźcem będzie na przykład rewitalizacja olejarni. Ale nie tylko. Północ Szczecina ma także zejście nad Odrę i ono dzisiaj wygląda trochę jak brazylijskie fawele, ale to ma się niebawem zmienić. Bulwar przy ulicy Grobla i przy ulicy Wiszesława niebawem przestanie być zaniedbany, a będzie nową spacerową wizytówką Szczecina.
2: Powstanie niebawem nowa przestrzeń rekreacyjna, nowy bulwar nad Odrą z tarasami widokowymi, miejscami wypoczynku, jak również częścią przeznaczoną pod rekreację wodną, pomostem i slipem dla niewielkich jednostek pływających. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na realizację tego zadania. Termin składania ofert upływa 25 września. No i cała inwestycja pozwoli cieszyć się na nowo z tej przestrzeni w mieście. Będzie to przestrzeń rekreacji zarówno dla tych, którzy będą chcieli po prostu odpocząć nad wodą, ale również dla tych, którzy aktywnie korzystają z wypoczynku związanego właśnie z turystyką, rekreacją wodną. Przyszły wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy. No i co ważne, jest to inwestycja związana z dofinansowaniem z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego w ramach tak zwanych ZIT-ów.
1: Dobry pomysł, bo trzeba przyznać, że każdy, kto był w tamtych okolicach, na pewno od razu, na pierwszy rzut oka dostrzeże potencjał tego bulwaru na północy Szczecina, więc miejmy nadzieję, że ta inwestycja się uda szybko i sprawnie i na pewno na przykład na jakieś regaty czy zloty żaglowców ta część Szczecina może znowu stać się mocnym punktem obserwacyjnym. O szczegółach mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. 19 minut i będzie godzina 18. Podsumowujemy wtorek.

0: Niby to jest końcówka lata, tutaj proszę bardzo, wakacyjna Sylwia Grzeszczak za nami, za 13 minut 18. Czas na relacje sportowe i to, co się dzieje w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, ale nie tylko.
1: Z perspektywy fotoreporterskiej, czyli zawsze za bramką, na którą atakuje Pogoń Szczecin, mogę powiedzieć, że moja perspektywa meczu z Wisłą Płock była taka, że rzeczywiście portowcy zdecydowanie jednak częściej podchodzili pod pole karne przeciwnika. Było więcej z gry, było więcej grania piłką, a to było bolączką sportowego zespołu w kilku ostatnich spotkaniach, więc tutaj pewną poprawę widać. Widać także, że faktycznie portowcy stwarzali sobie okazję do strzelenia bramki, ale znowu po stałym fragmencie gry przeciwnicy dobrze znajdują się w polu karnym portowców 1-1. No i tak się ten mecz skończył. Oskar Garcia, trener Pogoni Szczecin, podkreślał, że w jego ocenie wynik niezasłużony, bo faktycznie Pogoń miała lepsze posiadanie piłki, więcej wykreowała z tej gry, no ale dziennikarze pytali na przykład o to, czy portowcy, no tak może nawet i podświadomie trochę, po zdobyciu tego gola na 1-0, odrobinę gdzieś tam się nie cofnęli, odrobinę nie zostawili miejsca Wiśle Płock. Co na to trener Pogoni?
2: Na pewno nie było to naszym zamiarem, aby cofnąć się po zdobytej bramce. Chcieliśmy dalej kontynuować naszą grę i stwarzać sobie kolejne okazje. To prawda, że nieco zgubiliśmy kontrolę po naszym golu. Nie presowaliśmy tak, jak to robiliśmy wcześniej, stąd tak to wyglądało. Myślę, że na końcu jako drużyna byliśmy drużyną dziś lepszą.
1: Mówił Oskar Garcia na gorąco po meczowej konferencji. Kolejna okazja do tego, żeby zrehabilitować się przed swoimi kibicami. Któraż to już kolejna okazja. Wieczysta Kraków przyjeżdża do Szczecina w najbliższą niedzielę o 14:45. O ile dobrze pamiętam, jest to spotkanie piłkarskie Ekstraklasy. Oczywiście do tego wątku będziemy jeszcze wracać. Natomiast też jeszcze odrywając się na chwilę od piłki nożnej, odnotujmy, że polskie siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy. Nas oczywiście tutaj w Szczecinie i w Policach najbardziej. Jedną z tych zawodniczek, którą na pewno śledziliśmy z dużą uwagą, była Maja Koput. Nastolatka jeszcze, która naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowała w meczach kadry. Mimo jednak trudniejszych chwil, które miała w półfinale, czy też w meczu o trzecie miejsce, to jednak myślę, że duża perspektywa jest przed nią w biało-czerwonych barwach. Natomiast dla Polsatu Sport to jest fragment wywiadu prosto z lotniska. Maja Koput mówiła o tym, że fajnie jest wrócić tutaj do Szczecina.
3: Ja się bardzo cieszę, że wracam do mnie, do Chemika, bo już się przyzwyczaiłam, jest to dla mnie już w pewnym sensie drugi dom, Szczecin. Więc się nie mogę doczekać, żeby dołączyć do drużyny i przede wszystkim zacząć współpracę z nowym trenerem i z dziewczynami. Na pewno dostanę chwilę odpoczynku, nie za długo, no bo zaraz liga się zaczyna, ale żeby chwilę odetchnąć i wyczyścić głowę na pewno.
1: 2 października na wyjeździe Lotto Chemik Police rozpocznie rozgrywki siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet, także no również na te mecze będziemy chodzić, również będziemy prezentować zdjęcia z ostatniego meczu Pogoni Szczecin z poniedziałkowego wieczora zobaczycie na naszym facebookowym profilu i cóż, no i będziemy śledzić, trzymać rękę na pulsie zachodniopomorskich drużyn naszych tutaj szczecińskich. Także mam nadzieję, że będą dobre jeszcze informacje nieraz do przekazania.
0: A wiadomości sportowe przygotował dla Was Andrzej Kutys.

0: Zaraz godzina 18, zaraz więc najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
6: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę. Więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
5: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
7: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
5: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach, i to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
1: O 18.00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Zaczęliśmy dzień z radnymi Szczecina w porannej rozmowie i kończymy dzień z radnymi Szczecina, ale w popołudniowej rozmowie, żeby nie było, zestaw radnych też się zmienił. Andrzej Radziwinowicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
8: Witam panie rektorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: I Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Witam serdecznie.
0: Panowie, będziemy trochę podsumowywać sesję, chociaż tam się na tej sesji jakoś wybitnie dużo nie działo, ale zaczniemy od innego tematu, bo mam tutaj radnego z północy i przewodniczącego Komisji Budownictwa. I chciałem panu w na szybko zapytać o aktualną sytuację mieszkańców bloku przy ulicy Chorzej 9 i Chorzej 11. Czy w ciągu ostatnich dni coś się zmieniło? Czy może tutaj mamy pewien konstans i tak naprawdę nie mamy nowych informacji? Zacznijmy od radnego Radziwinowicza.
8: Ja mam wrażenie, że to za szybko, żeśmy mówili, że coś się zmieniło. Poświęciliśmy tej sprawie dwie komisje, w sumie chyba około 3 godzin. Próbowaliśmy to jako radni przeanalizować dogłębnie, otrzymać jakąś serię wiedzy również od różnych wydziałów urzędu czy od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Myślę, że był konsensus na końcu tej komisji, bo przyjęliśmy wniosek do prezydenta o to, aby zamknąć ten temat jakąś dobrą rzeczą dla mieszkańców. Proponowaliśmy, żeby prezydent rozważył jakąś możliwość preferencyjnej pożyczki, która by pomogła zmodernizować budynek. Natomiast też zaznaczyliśmy we wniosku, że to musi się zadziać wtedy, kiedy określimy ostateczne powody tej defektu konstrukcyjnego.
0: No panie radny, to już, że tak powiem, grzech pierworodny zostaje w tym momencie poczyniony, bo my wiemy, że nie ustalicie tego wcale w ciągu tygodnia, 2 tygodni czy w ciągu pół roku, bo tego od lat nie można ustalić, czy to jest kwestia starych zaniechań, czy inwestycji z 2020 roku, czy jeszcze innych wód gruntowych podmywających fundamenty. Więc trochę można powiedzieć, że tutaj na manowce się wyprowadzacie takim stwierdzeniem, że trzeba ustalić przyczyny.
8: Tak, panie rektorze, ale ja po komisji chyba około pół godziny rozmawiałem z tymi mieszkańcami. Powtórzę to na antenie, co powtórzyłem prosto w oczy patrząc. Gdybyśmy dzisiaj zapytali o tą sytuację, 10 mieszkańców wyszlibyśmy ze studia, to 5 by powiedziało tak, trzeba pomóc, miasto powinno pomóc, bo ci ludzie są w potrzebie. I wszyscy się z tym zgodzimy. Natomiast 5 by powiedziało, ludzie, puknijcie się w czoło, po prostu to jest prywatny budynek, ja nie będę ze swoich podatków pomagał. Takie są również komentarze w internecie, więc sytuacja jest dosyć
0: panie
8: trudna.
0: Panie radny, nie słuchajmy komentarzy w internecie, bo ja panu poczytam trochę komentarzy o zielonych albo o PiSie i będzie, będzie jeszcze weselej natomiast po południu na antenie. Nie możemy tak dyskutować. Komentarze w internecie to jedno. Wy jesteście radnymi Szczecina, pan jest przewodniczącym Komisji Budownictwa, tam jest kilka rodzin, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
8: Dokładnie i ja sam sercem jestem z nimi. Miasto stanęło na wysokości zadania. Zapewniliśmy na początku hostel, zapewniliśmy mieszkania w tej chwili tymczasowe. Natomiast jak wiemy, jest spór sądowy i myślę, że to już niestety rozstrzygnie sąd, czy to jest tak, jak mieszkańcy mówią, że winne jest miasto, winna jest inwestycja na Chorzej, winne jest wyniesione skrzyżowanie, czy tak, jak mówi miasto, że to nie jest wina po stronie tej inwestycji, tylko na przykład ta wina była spowodowana wcześniejszymi uszkodzeniami.
0: Wcale mnie nie dziwi, że miasto twierdzi, że nie jest winne, wcale mnie nie dziwi, że mieszkańcy twierdzą, że miasto jest winne, więc można powiedzieć, że radni trochę po środku, przewód sądowy będzie trwać. Pytanie pani radny, pytanie do Dariusza Smolińskiego, co zrobić z mieszkańcami? Czy oni będą mogli w tych tymczasowych lokalach zostać dłużej? Jak tak, to czy to się nam nie zmieni w lata albo nawet w dekadę?
9: Na ten moment na pewno mamy gwarancję, że przynajmniej rok potrwa ten tak zwany wynajem zastępczy, gdzie Zbilk, no, trzeba powiedzieć uczciwie, kiedy już zaczął działać, to naprawdę bardzo skutecznie. Zarówno zapewnienie hostelu, jak i propozycje dotyczące mieszkań, no wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast ja obawiam się osobiście, że ten proces, mówię o procesie sądowym, potrwa o wiele dłużej. W listopadzie pierwsza rozprawa, potem kolejna, być może odwołanie. W związku z tym ta sprawa to być może kilka lat nawet tego procesu.
0: Kilka lat to jest oczywiste, bo tak wydaje się, że to już trwa całkiem sporo. Pytanie, czy rzeczywiście z pana punktu widzenia miasto poza tym działaniem interwencyjnym zrobiło wszystko, żeby na przestrzeni tych ostatnich miesięcy tę sprawę w jakiś sposób popchnąć do przodu?
9: No tutaj muszę niestety stwierdzić, tak jak zresztą rozmawialiśmy z mieszkańcami, wydaje mi się nawet w rozmowie z panem redaktorem, o tym mówiłem, tutaj miasto nie sprostało temu działaniu. Wielokrotne próby nawiązania rozmowy z miastem, mówiąc kolokwialnie szukania rozwiązań, niestety nie zaowocowały żadnymi działaniami. Wręcz można by powiedzieć tak trochę melodramatycznie, ale to jest fakt. Miasto nabrało wody w usta i prawdę powiedziawszy, ten budynek z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się rozpadał. Być może gdybyśmy ten proces zabezpieczenia rozpoczęli na przykład pół roku temu, no w moim przekonaniu można by tu zatrzymać na wcześniejszym etapie rozpadu.
0: Szanowni panowie, żebyśmy też porozmawiali o innych sprawach, to dzisiaj radny Romianowski nie chciał mi w porannej rozmowie zdradzić, o czym będzie konferencja prasowa. Potem się okazało, że składacie zawiadomienie do prokuratury w sprawie bazy paliw w Podjuchach. To jest takie trochę never ending story, jeżeli chodzi o nasze miasto. Pytanie, po co to zawiadomienie?
9: Do
0: pana, po co to zawiadomienie? Czy wy naprawdę liczycie, że to zawiadomienie w jakiś sposób ten temat pchnie w inną stronę niż dotychczasowe założenia tego tematu?
9: To znaczy, powiem tak, kluczowym elementem tego zawiadomienia jest zmiana w wymogach, jakie przedstawiono przed inwestorem. Znaczy, początkowo żądano, czy też oczekiwano palowania, przygotowania odpowiedniego gruntu. W pewnym momencie na poziomie gdzieś komunikacji z miastem na podstawie wniosku inwestora wycofano te wymagania.
0: Tak, panie radny, problem trzeba rozwiązywać, a wy mam wrażenie, że tarbyście chcieli się za ogon złapać w tym momencie, tarbirać w kółko. Co da to zawiadomienie do prokuratury? Co da kolejne śledztwo i kolejny wątek w tym temacie?
9: No, w moim przekonaniu mamy wręcz obowiązek tego typu działań, mówię o zgłoszeniu tej sprawy do prokuratury, tak żeby mogła rozpatrzeć, przeanalizować tą sytuację, co nie zmienia oczywiście faktu, że musimy też szukać rozwiązań merytorycznych. W tym wypadku wydaje mi się, że teraz już wszystkie kluby idą w jednym kierunku. To cieszy. Natomiast powiem tak, jeżeli są podejrzenia, czy to są jakieś, mówiąc kolokwialnie, niedopracowania w przyszłości, warto na ten temat zapytać, a prokuratura jakby tutaj już niezależnie w śledztwie to poprowadzi dalej.
0: Panie radny, dzisiaj również w porannej rozmowie padły takie bardzo pewne, konkretne zapewnienia. Nie ma wątpliwości, baza paliw w Podjuchach zostanie rozebrana. Czy pan również by tak bardzo jasno, z kropką na końcu albo z wykrzyknikiem powiedział, baza paliw w Podjuchach zostanie rozebrana?
8: Znaczy, ja nic nie mogę powiedzieć, dopóki to się nie stanie. Natomiast ja mam...
0: Czyli co, radni są zbyt brawurowi, jak tak mówią, bo tutaj i radny Dziryga, i radny Romianowski byli pewni na 100%. Pytanie, kto będzie połykać swoje języki później, jak się okaże, że baza nie zostanie rozebrana?
8: Znaczy, ja jedno wiem, że na pewno komisja, której mam zaszczyt przewodniczyć, czy radni mojego klubu, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby ta inwestycja no, nie powstała. Zablokowaliśmy pewne zapisy, wprowadziliśmy do planu ogólnego, które miałyby ewentualnie zablokować tą inwestycję. Natomiast jak wiemy, SKO wycofało wstrzymanie warunków zabudowy. Ponownie one zostały zatrzymane. Wiemy dziś z ministerstwa, taka jest wykładnia, że plan ogólny nie może być podstawą wstrzymania warunków zabudowy, ale wiemy, że jesteśmy na finiszu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca, więc my jako radni mamy troszkę związane ręce, mamy pewne narzędzia, których możemy używać. Wiemy, że na pewno, znaczy ja jestem przekonany, że inwestor na pewno gdzieś pójdzie do sądu z tym, co robi, bo groził tym, że poprzez swojego pełnomocnika, że robimy te zapisy nie jako zapisy jakieś globalne dla miasta, tylko pod konkretny podmiot. Natomiast ja nadal stoję na stanowisku. To była bezczelna samowola budowlana i trzeba zrobić wszystko, żeby nie dać sygnału do działania, podobnego działania w przyszłości. I ja mogę powiedzieć, nie mam takiej pewności w 100%, że coś zostanie rozebrane, natomiast wiem, że zrobię wszystko jako radny i mój klub, aby tak było.
0: Czy to nie za późno trochę to wasze działanie?
8: Nasze działania jako klubu przez cały czas.
0: Czy wasze działania jako radnych, polityków, już nie mówię o magistracie, bo to, że magistratowi w Podjuchach urosła wielka baza paliw pod okiem, to się rozumie samo przez się, że ktoś tutaj nie ogarnia tematu, ale pytam o was jako o radnych, że dopiero kiedy mieszkańcy poruszyli ten temat, to on dopiero zaczął istnieć.
8: Panie rektorze, po to są mieszkańcy, żeby sygnalizować nam, radnym, pewne rzeczy. Ja powiem szczerze tak, gdyby w moim okręgu wyborczym wyrosła taka duża stacja spaliw, to ja na pewno bym się tym zainteresował.
0: Panie radny, no...
8: Ja wiem, że jestem radnym całego miasta.
0: Jakby panu na Pogrodnie wyrosła baza paliw, to ja też bym się zdziwił. No myślę, że radny Smoliński może powiedzieć, że na północy może. Ale na Pogrodnie
8: ale
0: to
8: panie
0: raczej,
8: rektorze, musi
0: to raczej
8: pan
0: nie są tematy, które mogą pana dotyczyć.
8: Panie rektorze, ale chyba musi pan przyznać, że takie bezczelne działanie, wybudowanie za chyba ponad 30 milionów bazy paliw bez odpowiednich pozwoleń, bez warunków zabudowy, bez pozwolenia na budowę, to nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy, którzy widzieli to spodziewali się, że na to jest jakaś zgoda.
0: Myślę, że brawura inwestora jest na pewno będzie przykładem podręcznikowym. Panowie, ostatnia minuta i ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o skumulowane kary w strefie płatnego parkowania, czy według pana temat z dzisiejszej sesji i to, że będą pewne zmiany, będą pewne złagodzenia, to jest coś, co zamyka ten temat? Czy tak naprawdę możemy się spodziewać, że skoro jeszcze kierowcy mają otrzymać kary na kilkanaście milionów złotych, bo nawet takie pojawiają się informacje, to znaczy, że to jest temat, który nam w najbliższym czasie się nie uspokoi? Radny Smoliński 30 sekund i potem radny Radziwinowicz.
9: Ja jestem przekonany, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast z pewnością nie zamyka to tematu. W moim przekonaniu miasto powinno wykazać się, powiem wprost, dobrą wolą. Są postępowania ugodowe, można ten temat rozmawiać. Wydaje mi się, że dotychczas jakby nie przyłożono się do tego tematu w taki sposób, jaki się powinno. Natomiast z pewnością ten wydłużony termin jest korzystny, choć słuszne uwagi były, że to trochę jakby spowodowanie problemu, a potem być może go naprawianie.
0: Tylko pytanie, jak go teraz odkręcić, bo są już tacy ludzie, w tym tacy, z którymi ja rozmawiałem, którzy już zapłacili te kary, więc można powiedzieć, że teraz będzie trzeba do pewnych tematów się cofnąć. To też może nie być takie łatwe.
9: Z pewnością nie jest to łatwe, natomiast powiem w ten sposób. Miasto nie jest po to, żeby zajmować się tylko łatwymi sytuacjami. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że na podstawie, chociaż prawo nie działa też wstecz, o tym warto pamiętać. Natomiast z pewnością warto ten temat poruszyć, bo w skali całego budżetu miasta to nie są olbrzymie pieniądze. Natomiast dla mieszkańców na pewno.
0: Czy myślę, że to są całkiem spore pieniądze, bo to będzie paręnaście milionów. Panie radny, czy pan wiedział, że jak źle pan zaparkuje albo nie będzie pan mieć bileciku, to nie dostanie pan już takiego powiadomienia za wycieraczką, tylko że właśnie nie wiadomo co? Widziałem. Bo ja przyznaję, niedawno jeszcze myślałem, że muszę mieć coś za wycieraczką, żeby była kara.
8: Nie. Oczywiście, że wiedziałem, ponieważ
0: skąd pan wiedział?
8: No jest samochód skanujący, wszyscy go
0: ale to ja nie wiedziałem, że ten skanujący samochód to, że tak powiem, on nie daje mi mandaciku, tylko on sobie gdzieś tam odnotowuje w jakiejś tam chmurce to, że ja będę mieć karę, czy nie będę mieć karę.
8: Panie trochę mi trudno odpowiadać za jakby pana wiedzę, czy wiedzę mieszkańców.
0: Znaczy, bo tych mieszkańców jest więcej niż tylko ja, skromny Michał Kaczmarek, siedzący tutaj naprzeciwko pana.
8: Ja rozumiem, natomiast ja tutaj trochę odwracamy rolę i sprawców, no bo pan powiedział, że co z tymi ludźmi czymś zapłacili, no ale przecież to nie było jakieś nieuczciwe działanie, to były kary, które zostały nałożone, one się należały za nieumyślne parkowanie.
0: Robię teraz takie coś. No nie do końca, bo jeżeli ktoś by dostał jeden mandat, to być może już by nie dostał drugiego. A tak to on nie wiedział, że dostał pierwszy mandat i tak mu się zbierało.
8: Panie redaktorze, wszyscy byliśmy młodzi, wiemy jakie są podejścia młodych ludzi.
0: A to nie tylko, ten jeden student to jest jeden case, ale tych ludzi było więcej, ja też rozmawiam ze starszymi osobami.
8: Rozumiem, natomiast powtarzam, jest samochód skanujący, który przejeżdża dwukrotnie w danym miejscu w przeciągu chyba 15 albo 10 minut. On nie jest, tam kierowca nie wychodzi z tego samochodu, nie wystawia papierowego mandatu, więc no myślę, że bardzo dobry krok to, co dzisiaj przyjęliśmy. Myślę, że to rozwiązuje sytuację. Sytuacja nie była komfortowa, natomiast idźmy do przodu.
0: Andrzej Radziwinowicz, Zieloni, bardzo dziękuję.
8: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Serdecznie dziękuję.
0: I ja, Michał Kaczmarek. To była popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Ja się jeszcze dzisiaj z wami słyszę po godzinie 22 w finale dnia, a jutro po godzinie 8 Rafał Kubowicz z Konfederacji. Ten temat, czyli temat strefy płatnego parkowania, też na pewno się pojawi.

0: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama. Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko i będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
6: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
5: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo. Mourinho to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon.
7: Una grande stagione.
5: Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego. A z naszej trójki w FC Porto dziś szansę na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Visma Lizabike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
1: Dobry wieczór, tu Super FM.
8: Super FM.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
3: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
5: No nie.
4: Dlaczego?
5: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
4: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
5: Każdy ze ośmiorga.
6: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
5: No wszystkich siedmiu poza mną.
3: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
7: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
7: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
3: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
1: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
8: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
1: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano, alarm włączył się krótko przed 6:00. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
0: Dobry wieczór.

0: Super FM.
1: Estoy loca.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie

0: Spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
1: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znaleźli się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.

0: sąsiedzi.
1: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka Kastoisko Mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu ostatniego pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
7: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
6: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to Szop Pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
8: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
6: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
9: Dobry wieczór. Tu

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W Wenecji trwa festiwal filmowy, jedno z najważniejszych wydarzeń całego filmowego roku. W oficjalnej selekcji mamy 3 polskie filmy w Wenecji. Są to Cudze rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego, Listy Andrzeja Kucyli oraz impresyjny film Michała Stankiewicza. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września. A już za 2 dni rozpoczyna się festiwal w Toronto. Najważniejsze filmowe wydarzenie w Ameryce Północnej, które rozpoczyna sezon oscarowy. Będą tam miały premiery filmy, o których w najbliższych miesiącach będzie bardzo głośno. W programie znalazły się najnowsze filmy takich twórców jak Danny Boyle, Christian Mungiu, Mike Lee, Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Koreda, Florian Zeller, Wayne Wong, John Madden czy Takeshi Miike. Wśród wydarzeń festiwalu jest światowa premiera filmu Jestem Rocky oraz filmu The Debut w reżyserii Jessego Eisenberga. W Toronto także nie zabraknie polskich akcentów. Tym najważniejszym jest światowa premiera filmu Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka, autora m.in. serialu Heweliusz. Film ten został zakwalifikowany do sekcji Platform, a udział w tych zmaganiach otwiera filmowi drogę do Oscara. Sekcja Platform to jedyny konkursowy program festiwalu w Toronto poświęcony twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Dziki, Dziki Wschód zapowiada się bardzo ciekawie. Jest sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolf, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w małym zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Ten mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej to opowieść o ludzkich losach i uwikłanych ludziach w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje. Film otworzy także 21 września 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To duże wyróżnienie dla filmu Jana Cholubka. W Toronto mamy jeszcze jeden mocny polski akcent. Będzie to film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zatytułowany The Idiots. To opowieść o podróży poślubnej Fiodora i Anny Dostojewskich po Europie, która prowadzi ich do Baden. Podróż ta przeradza się w nieoczekiwany i pełen wrażeń trwający wiele lat pobyt, podczas którego zmagają się i pokonują przeszkody, dążąc do tego, by jeden z nich, Fiodor, napisał swoje przyszłe arcydzieło – Idiotę. Dziki, Dziki Wschód pojawi się w polskich kinach w szerokiej dystrybucji na początku przyszłego roku. Wypatruję informacje o polskiej premierze filmu duetu Szumowska-Englert. Oba filmy zapowiadają się na wydarzenia w polskim kinie. Proszę zapamiętać te tytuły.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku. To propozycja Opery na Zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Wrzesień w Pleciudze zamknie barwne widowisko edukacyjne Perfekty i Ambaras. W Willi Lenca w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. 24 września wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wełtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wełtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów

0: 21. Wiadomości Super FM.
1: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
4: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
4: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
4: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
1: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pracy Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
6: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
7: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
1: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
0: Dobry wieczór. Tu super.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zastępca prokuratora rejonowego zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
3: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
1: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
4: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
5: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.
6: Ale to był dzień.
7: Jeden dzień, wiele tematów. Można więc powiedzieć, że w Szczecinie dzień jak co dzień było się czym zajmować. My w Radiu Super FM wszystkie informacje dnia na bieżąco od rana do wieczora wam podajemy. Teraz czas na finał dnia i finał dnia zacznie się od sesji Rady Miasta. Tam nie było przesadnie wielu emocjonujących tematów, aczkolwiek kwestia kumulowanych kar w strefie płatnego parkowania to coś, co musiało się na sesji pojawić. Głos w tej sprawie zabrał nawet prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
8: Jeżeli ktoś rzeczywiście na skutek, powiedzmy sobie szczerze, no swoich błędów, bo strefa w tej chwili na skutek wielu orzeczeń sądowych jest oznakowana bardzo dobrze. Jeżeli ktoś staje i mówi, że on stawał przez miesiąc czy przez rok i nie wiedział, że jest w strefie płatnego parkowania, to być może nie powinien mieć prawa jazdy. Znaczy, że nie umie czytać znaków drogowych, jeżeli przez rok czasu nie zorientował się, że w centrum miasta obowiązuje strefa płatnego parkowania. To znaczy, że nie zwraca uwagi na znaki drogowe, które oznaczenia pojonowe i poziome, które obowiązują. I ja rozumiem, że te osoby, chcąc spłacić zadłużenie w stosunku do płatnego parkowania, do tych opłat naliczonych, no nie chcemy im uniemożliwić zapłaty dobrowolnej w tej kwocie niższej, no to proponujemy im te 90 dni. To jest ukłon Szczecina.
7: I choć prezydent bronił swoich urzędników i zaznaczał, że tam nie doszło do jakiegoś przesadnego przekroczenia uprawnień albo do niedopilnowania jakiejś sytuacji, to jednocześnie podczas sesji przegłosowano decyzję o tym, że na przykład kara będzie podwojona nie po 7 dniach, a po 90, czyli zdecydowanie sprawa bardzo oczekiwana. Z radnymi Szczecina rozmawialiśmy dzisiaj i w porannej, i w popołudniowej rozmowie. Wrócę teraz na sekundę do rozmowy porannej, bo tam poruszyliśmy temat na przykład bazy paliw w Podjuchach.
6: Inwestor budował bez pozwolenia na budowę. To jest jeden fakt, czyli robił to nielegalnie. Na to radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury i ta sprawa się toczy. Natomiast jeśli chodzi o uchylenie decyzji przez SKO, dzięki temu też mamy czas na to, żeby przygotować MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dostaliśmy czas do końca kwietnia 2027 roku i ten plan jest przygotowywany przez Biuro Planowania Miejskiego, także te wszystkie prace się toczą. Trafi to na komisję oraz na sesję Rady Miasta, więc definitywnie zablokujemy budowę bazy paliw. Zresztą ona już została zablokowana w planie ogólnym, ponieważ mamy tam usługi, nie ma tam możliwości magazynów.
9: Trzeba pamiętać o tym, że baza się buduje nielegalnie i ona w ogóle tam nie powinna powstać. I ten plan, mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że ta baza zniknie faktycznie.
7: No, ten temat zresztą też był poruszony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości na zwołanej dzisiaj konferencji prasowej, podczas której złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez niedopatrzenie urzędnicze. Takie oto tematy dzisiaj w ciągu dnia aktywnie podejmowaliśmy. A teraz na sekundę znowu wrócimy do zagadnienia, które też już wczoraj się w finale dnia pojawiło, czyli ceny paliw. Ceny paliw rosną, do czwartku będą jeszcze rosnąć. Dziewiątka na pylonach nie jest wykluczona, a przedsiębiorcy są coraz bardziej spanikowani.
10: Dramatyczny wzrost cen i jeszcze poważniejsze prognozy na kolejne dni powodują, że już teraz firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa. Sytuacja najmocniej odbija się na firmach, które funkcjonują na niskiej marży i wzrosty cen absolutnie minimalizują ich zyski. Mamy sygnały na przykład od gastronomii, cukiernictwa, piekarnictwa, a także od firm zajmujących się produkcją, przemysłem, że ceny paliwa absolutnie wyrwały się spod jakiejkolwiek kontroli.
7: A mówiła o tym Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. To żeby zakończyć to nasze podsumowanie dnia dobrą wiadomością, północ Szczecina będzie miała odrestaurowany bulwar przy ulicy Grobla w Szczecinie. Będzie można z niego pięknie podziwiać na przykład wpływające do Szczecina żaglowce.
11: Cała inwestycja pozwoli cieszyć się na nowo z tej przestrzeni w mieście. Będzie to przestrzeń rekreacji zarówno dla tych, którzy będą chcieli po prostu odpocząć nad wodą, ale również dla tych, którzy aktywnie korzystają z wypoczynku związanego właśnie z turystyką, rekreacją wodną. Przyszły wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy. No i co ważne, jest to inwestycja związana z dofinansowaniem z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego w ramach tak zwanych ZIT-ów.
7: O tym mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie. Dziękuję Wam pięknie za wspólnie spędzony dzień. Bądźcie z Radiem Super FM bez przerwy. Słyszymy się jutro po 8 rano, a z nami będzie wtedy gość porannej rozmowy, Rafał Kubowicz z Konfederacji. Ale